Lélegzett.

jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out. You are having

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie wracamy do rozmowy z Moniką Karbarczyk. Monika pracuje w Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym. W tym odcinku opowie nam, co tutaj dzieje się na co dzień, z czego możemy skorzystać. Najpierw jednak wrócimy do rozmowy o spacerach wokół Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym, bo okazuje się, że tutaj jest bardzo wiele do odkrycia.
2: Wydaje mi się, że też warto poszukać takich lokalnych kapliczek. Faktycznie te kapliczki są wyjątkowe, ponieważ one są cały czas pielęgnowane przez lokalną społeczność. One są dekorowane, więc naprawdę to jest pomysł na kolejny spacer, moim zdaniem. Właśnie przejść się po Targówku Fabrycznym, właśnie po Pradze Północ i po okolicach, pooglądać, wyśledzić, odnaleźć właśnie w tych podwórkach te kapliczki. To jest naprawdę wielka frajda. Moim zdaniem naprawdę wspaniały pomysł na spacer. Jest jeszcze jeden cichy bohater Targówka Fabrycznego. Chodzi tutaj o tunel metra głębokiego. Jest zamknięty, dlatego że część tego tunelu jest zalana, ale od czasu do czasu organizowane są przez miasto spacery właśnie w tych tunelach. Wszystkie te osoby, warszawianiści i osoby, które lubią właśnie takie smaczki historii, mogą tam się udać. To metro głębokie, budowa jego zaczęła się w czasach zimnowojennej paranoi. Miała oczywiście mieć funkcję łączącą lewobrzeżną Warszawę z prawobrzeżną, ale też miał pełnić ten tunel funkcję schronu atomowego. Niestety budowniczowie napotkali dwie trudności. Pierwsza to brak pieniędzy. No rzeczywiście w tej powojennej historii trudno było wygospodarować duże pieniądze, a one były bardzo potrzebne, ponieważ ziemia, w której kopano, była po prostu osuwała się, była błotnista, więc trzeba było naprawdę dużych nakładów finansowych, żeby to zrobić. Ten tunel ma około kilometra, może 200 metrów i w czasach PRL-u, kiedy już porzucano właśnie te ambicje połączenia tych dwóch części Warszawy, pełniła rolę piwniczki, ponieważ były tam idealne warunki do trzymania tych win, no bo odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza i tak dalej, tam właśnie w czasach PRL-u przechowywano wina.
1: To metro nigdy nie zostało przyłączone do linii M2?
2: Nie, nigdy nie. To się chyba nazywa po prostu to podłoże kurzawka, która sprawiała, że po prostu bardzo trudno było wywiercić otwory, a tu muszę jeszcze podkreślić, że nie miano takich specjalistycznych narzędzi, jakimi teraz się buduje metro. Tak naprawdę robotnicy bardzo ciężko pracowali kilofami, łopatami. To była ogromna trudność, natomiast później, jak już wytyczano plany dotyczące metra, M2, no to pociągnięto tę linię w zupełnie innym miejscu. Tutaj niedaleko jest właśnie wyjście do metra na Targówku Mieszkaniowym, jakiś mniej więcej kilometr od naszego Centrum Kultury. No i później właśnie ta linia biegnie aż do Brudna.
1: Monika, chciałam zakończyć naszą rozmowę o Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w dzielnicy Targówek, w zasadzie o okolicy, po prostu o Targówku. Tym, co tutaj teraz trwa i przy Centrum Kultury i Aktywności. W momencie, kiedy rozmawiamy latem tego roku, latem 2026, trwa pewna budowa jeszcze. Tak jakby okolice Centrum Kultury i Aktywności tutaj jeszcze się przekształcają. Powiedz o tym, co tutaj się dzieje i czego się możemy w następnej perspektywie spodziewać.
2: Na froncie naszego budynku prowadzone są prace przez Urząd Dzielnicy Targówek, który stawia tutaj tężnie i też poprawia jakość dróg. Też są prowadzone prace w ramach gminnego programu rewitalizacji, odnawiane są drogi. Wiem, że też jest rozbudowywana szkoła, która mieści się niedaleko naszego Centrum Kultury. Prawdopodobnie we wrześniu tego roku zacznie się rewitalizacja siarczanek, czyli tych drewniaków, o których wspomniałam na początku naszej rozmowy. Natomiast ja tutaj zapraszam wszystkich. My będziemy organizować tutaj mnóstwo bezpłatnych wydarzeń. Będą koncerty, orkiestr, będą teatry dla dzieci i dla osób dorosłych. Rozstawiona jest tutaj niedaleko scena, więc naprawdę bardzo dużo rzeczy się dzieje. Ja też oczywiście zapraszam na nasze zajęcia cykliczne, których harmonogram poznamy w połowie sierpnia i będą się one odbywać od września. Naprawdę mamy bardzo bogatą ofertę kulturalną i jesteśmy też otwarci bardzo na różnego rodzaju wydarzenia. Zapraszamy artystów, którzy chcą z nami współtworzyć to miejsce. Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje.
1: Była z nami w Chili Z Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek miasta Warszawy. Pięknie, pięknie, pięknie Ci dziękuję za rozmowę i za zaproszenie do tego miejsca.
2: To była dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Dzień dobry Polsko, jest poniedziałek, 17 dzień sierpnia, 7. Zaczynamy nowy tydzień, sprawdzamy co nas czeka za oknem. Na północy do 22 stopni w Olsztynie, do 24 w Szczecinie, do 25 na zachodzie cieplej, Poznań i Zielona Góra do 26 stopni w ciągu dnia, we Wrocławiu nawet 28, w centrum 25-26 stopni w Warszawie, a na południu robi się naprawdę gorąco. W Katowicach do 27, w Opolu do 28 i w Krakowie nawet do 30. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. W Rzeszowie temperatura może sięgnąć 31 stopni.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Właśnie minęła 7. Magda Kasperowicz. Dzień dobry wszystkim, którzy są już w drodze, zaczynają pracę albo dopiero próbują się rozbudzić przy pierwszej kawie. Jest poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Przed nami 3 godziny dobrej muzyki, książek, kultury i literatury. Dziś między innymi Dzień Pozytywnie Zakręconych, książka o Afganistanie, warszawskie wystawy i, ale to dopiero w kolejnej godzinie, trochę poezji. Zaczynamy.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli Z. Poniedziałek, jak wiemy, nie zawsze jest łatwy. Budzik dzwoni, kawa jeszcze nie działa, a do piątku wydaje się cała wieczność. Bardzo daleko, ale dzisiaj mamy wyjątkowy powód, żeby spojrzeć na ten dzień trochę inaczej, bo dzisiaj 17 dzień sierpnia to dzień pozytywnie zakręconych. To święto wszystkich, którzy mają swoje pasje, nietypowe hobby i czasem pomysły, które dla innych brzmią kompletnie jak coś szalonego. Ktoś kolekcjonuje stare pocztówki, ktoś zna wszystkie gatunki ptaków w okolicy, ktoś inny potrafi godzinami opowiadać o kolejach, książkach, samochodach, poezji i bardzo dobrze. Właśnie tacy ludzie sprawiają, że świat jest ciekawszy. Jeśli więc ktoś kiedyś powiedział wam, że jesteście trochę zakręceni, dzisiaj możecie potraktować to jako komplement, wczoraj też i jutro również. Zakręcenie to między innymi wstawienie szamponu do włosów do lodówki, zatrzaśnięcie drzwi, które wymagają do otwarcia klucza, a klucz znajduje się na szafce w mieszkaniu. To jest cała masa różnych przypadłości i to jest cudowne. W związku z tym trzymam za te wasze przypadłości. Tu cytat, to jest w cudzysłowie, mocno, mocno kciuki.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie Chili Z. Dziś polecam wam książkę, która zabierze was bardzo daleko, do Afganistanu. Emirat Tomei, jak talibowie odbijali Afganistan. Jagody Grądeckiej. To reportaż o przyjęciu władzy przez talibów w 2021 roku. Autorka była wtedy w Afganistanie i obserwowała wydarzenia z bliska. Opisuje m.in. chaos związany z ewakuacją, rozpad struktur republiki oraz pierwsze miesiące rządów talibów. Szczególnie ważne są historie kobiet i dziewcząt, których codzienne życie po zmianie władzy zostało całkowicie zmienione. To książka nie tylko o wielkiej polityce, ale przede wszystkim o ludziach, którzy muszą w tej politycznej rzeczywistości żyć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
4: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
5: Bo kino to emocje.
6: Historie, które dają do myślenia.
5: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
6: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
5: w życiu.
4: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, jeśli jesteście w Warszawie, wybieracie się do Warszawy, warto zajrzeć do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawa Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. I choć surrealizm kojarzymy przede wszystkim z niezwykłymi obrazami, snami i wyobraźnią, ta wystawa pokazuje również jego polityczne oblicze. Surrealiści sprzeciwiali się m.in. faszyzmowi, wojnom, rasizmowi, kolonializmowi i nierównościom społecznym. Na wystawie można zobaczyć pracę Picassa, Maxa Ernsta, ale także Leonory Carrington. To opowieść o sztuce, która nie chciała i nie była obojętna wobec rzeczywistości.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie Chili Z, a co przed nami po ósmej? Zaczniemy od pogody, oczywiście wrócimy także do dzisiejszego święta, pojawi się także poezja w moim wykonaniu, a sięgniemy po wspaniały utwór jednego z najważniejszych polskich poetów. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Chili Z. Nastaw się.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

0: Cheesehead. Pogoda.
1: Sprawdzamy, co za oknem. Dzisiaj w ciągu dnia w Gdańsku do 22 stopni, w Olsztynie trochę cieplej, w Szczecinie do 25, na zachodzie cieplej, Poznań i Zielona Góra około 26 stopni. Te temperatury urosną także we Wrocławiu, w centrum 25-26, w Warszawie 26, na północy chłodniej, na południu naprawdę gorąco, w Katowicach do 27, w Opolu do 28, a w Krakowie do 30 stopni, pokażą termometry. To samo na Podkarpaciu, w Rzeszowie gorąco i ciepło. Jeśli pojawią się opady, to tylko przelotne.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Śniadanie do łóżka w Cheesehead. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Minęła ósma, dzień dobry, Magda Kasperowicz. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie zaczynają swoją drugą godzinę dnia razem ze mną. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Przed nami jeszcze sporo dobrego. Będzie poezja, będzie sztuka, będzie zaproszenie na świetną wystawę, będzie książka, ale przede wszystkim jesteście wy, dobra muzyka i ja razem z wami. Zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Cheesehead.

Słuchacie, czyli Zeta, już teraz zaproszenie do lektury. Myślę, że ta książka jest wyjątkowa. Zanim powstały chłopki, były ich listy. Poruszające historie polskich emigrantek, które w latach 30. XX wieku wyjechały za pracą do Francji. Francja, lata 30. Młode kobiety z polskich wsi przyjeżdżają do pracy na tamtejszych farmach. Nie znają języka, są odcięte od bliskich, często nie wiedzą nawet, dokąd dokładnie trafią. Pracują w polu i w gospodarstwach, zmagając się z wyzyskiem, samotnością i tęsknotą za domem. Piszą listy. A ich adresatką jest lwowianka, absolwentka Sorbony i inspektorka opiekująca się polskimi emigrantkami. Kobiety zwracają się do niej: kochana mamusiu, droga pani matko nasza, proszę o pomoc, radę, wsparcie. Opowiadają o ciężkiej pracy. Ta adresatka to Julia Lachowicz, a w tych listach jest przemoc, miłość, macierzyństwo, niesprawiedliwość. Dzięki jej zaangażowaniu i trosce po niemal 100 latach możemy usłyszeć głosy tych, które historia zwykle pomija. Polki w polu to książka, której kanwę stanowią autentyczne listy polskich robotnic rolnych pracujących we Francji w latach 1930-1935. Właśnie te dokumenty stały się jednym ze źródeł wykorzystanych przez Joannę Kuciel-Frydryszak podczas pracy nad bestsellerowymi chłopkami. To przejmujące świadectwo kobiecej emigracji, ale także opowieść o odwadze, solidarności i walce o godność.

0: Słuchacie, Chili Z zakopują się w gorącym piasku i ćwiczą jogę z kozami. Tak wyglądają nowe podróże wellness. Od kilku lat zyskują na popularności, co wynika m.in. z coraz większej dbałości o zdrowie psychiczne, regenerację i ograniczanie stresu. Coraz więcej osób traktuje odpoczynek w sposób holistyczny, wybierając wyjazdy, które mają poprawić nie tylko kondycję fizyczną, ale również samopoczucie. Choć weekendy w hotelach, spa czy pobyty w termach wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, podróżni coraz częściej poszukują mniej oczywistych doświadczeń, które pozwalają spojrzeć na wellness z zupełnie innej perspektywy. Muszę wam powiedzieć, że artykuł, który trafił w moje ręce z National Geographic, jest wyjątkową podróżą w sferę samoświadomości, samozaopiekowania się i takiej autoczułości. Kakao, mleko oślicy i spa w niecodziennym wydaniu. Może warto spróbować, czemu nie?
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

A dzisiaj w cyklu Jeden wiersz w radiu Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach. W ciemno smreczyńskich skał z Waliska, gdzie pawie okie drzemią stawy, krzak dzikiej róży pąs swój krwawy na plamy szarych złomów wciska. U stóp mu bujne rosną trawy, bokiem się piętrzy turnia śliska, kosodrzewiny wężowiska poprzywały głaźne lawy. Samotny, senny, zadumany, skromnie do zimnej tuli ściany, jakby się lękał tchnienia burzy, cisza o liście wiatr nie trąca, a tylko limba próchniejąca spoczywa obok krzaku róży. Kosodrzewiny wężowiska poprzywały głaźne ławy. Jan Kasprowicz.

0: Słuchacie Chili Z przed chwilą w cyklu Jeden Wiersz w radiu Jan Kasprowicz, a po dziewiątej zaproszenie na Edwarda Dwórnika i dwie świetne książki, które będziecie mogli dostać. My się przeprowadzamy z Żurawiej na Czerską, czyli zmieniamy lokalizację. W związku z tym sprawdziłam bibliotekę i znalazłam kilka wspaniałych egzemplarzy, które warto podać w dobre ręce.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT! Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Cilize. Pogoda.
1: Sprawdzamy poniedziałkową pogodę. Na północy 22-25 stopni, w centrum 25-26, na zachodzie 26-28, na południu naprawdę gorąco 27-30 stopni, na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć nawet 31 stopni. Jeśli pojawią się burze czy deszcze, to tylko przelotnie.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła dziewiąta, to nasza ostatnia godzina wspólnego poranka. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną od siódmej. Witam tych, którzy dopiero wstali i teraz do nas dołączyli. Przed nami jeszcze dużo dobrej muzyki, świetne książki. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do dziesiątej.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chili Z. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej można oglądać wystawę Edward Dwurnik Duma i Wstyd. To jest spojrzenie na twórczość jednego z najbardziej charakterystycznych polskich malarzy, szczególnie na jego pracę z lat 70. i 80. Na wystawie pojawią się między innymi sportowcy. Będziecie mogli już zobaczyć robotników. Dwurnik interesował się zwykłymi ludźmi, ich codziennością i tym, jak zmieniało się polskie społeczeństwo. Tytuł wystawy Duma i Wstyd odnosi się m.in. do emocji związanych z awansem społecznym, zmianą statusu i stosunkiem do własnych korzeni. To sztuka, która opowiada o Polsce, ale jednocześnie skłania do spojrzenia na samych siebie. Koniecznie odwiedźcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie Chili Z. Dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych. Ja mam nadzieję, że jesteście w stanie docenić, jeśli jakiś element zakręcenia towarzyszy wam w życiu. To jest urocze, piękne, spontaniczne, więc życzę wam i sobie, żebyśmy z powodu naszych zakręceń mniejszych i większych nigdy nie mieli poczucia winy, albo żeby pojawiał nam się kiedykolwiek wstyd. To jest niedopuszczalne. Pamiętajcie, dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych, więc składam życzenia wam i sobie także.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i

0: Chilizet od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chilizet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: słuchacie Chili Z. Polki w polu to jest książka zupełnie wyjątkowa. Opowiadałam wam o tej książce i myślę, że to jest książka, która bardzo otwiera oczy, pokazuje nam, gdzie dzisiaj jesteśmy i mimo wszystko, mimo tego, co nas otacza, co jest naszym udziałem, staje się naszym udziałem, warto doceniać to wszystko, co dzisiaj mamy w kontekście tych listów polskich emigrantek, które wysyłały swoje historie o miłości, tęsknocie, macierzyństwie i bolesnej emigracji w latach 30. XX wieku. A już teraz do dostania eseje i przygody Moja osoba, Łukasz Najder. Moja osoba to jest zbiór esejów i relacji z osobisto-społecznych wydarzeń układający się w portret niemłodego mężczyzny wystawionego na działanie czasu, nowych technologii, późnego kapitalizmu i Polski. Ten człowiek przez cały dzień krąży po Ikei, pracuje z domu, objeżdża zapuszczone letniska ze swoich dziecięcych wspomnień, zawala terminy, szkaluje Kubę Wojewódzkiego, prowadzi badania nad toksyczną męskością, pisze o śmierci, nerwicy i korwinie, na gali MMA trauma, wchodzi do klatki z duchem własnego ojca, jest też wrogiem nostalgii, bywa martwy w środku, urodził się w innej epoce, a żyje w Zgierzu. Mam nadzieję, że zostaniecie przyjaciółmi. Już teraz do dostania w Chili Z magdalena.kasperowicz@chiliz.pl.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Zbliża się 10 wielkimi krokami. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To był wspaniały, przemiły, cudowny czas i cieszę się, że spędziliśmy ten czas wspólnie. Dobrego, spokojnego poniedziałku. Pamiętajcie o dobrym towarzystwie i o sobie. Zadbajcie o siebie. Do jutra. Cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
1: How good is that? Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10:00 przy mikrofonie, czyli Zet Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry po raz pierwszy.
2: Dzień dobry po raz pierwszy i bardzo się cieszę, że możemy zacząć poniedziałek od tak wspaniałej wiadomości. Polska reżyserka za film dokumentalny A teraz wiosna zdobyła Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno w Szwajcarii. To najważniejsza nagroda, jaką może otrzymać na tym festiwalu film dokumentalny. A teraz wiosna to debiut reżyserski Kamili Serwickiej. W tym filmie była też autorką scenariusza i zdjęć, pośrednio także bohaterką, dlatego że film opowiada o rodzinie Kamili, jej siostrach i matce, które po latach spędzonych z przemocowym ojcem i mężem przetrwały i opowiadają swoją historię. Akcja dzieje się w małej wsi, bo mama Kamili nigdy z niej nie wyjechała. Film powstawał przez kilka lat, jest opowieścią o odwadze i poszukiwaniu w sobie siły. A festiwal w Locarno odbywa się od 1946 roku. Przyznaje Lamparty, nagradza dokumenty, a może nawet przede wszystkim filmy fabularne. Kamila Serwicka dołącza do nagrodzonych na tym festiwalu polskich reżyserów obok Andrzeja Piotrowskiego, Krzysztofa Zanussiego i Janusza Zaorskiego. Serdecznie gratulujemy. Klub komediowy w Warszawie szykuje się na roast podcastów. No może roast to duże słowo, ale na pewno możemy liczyć na kulisy podcastowej pracy w lekko prześmiewczej, improwizowanej wersji. To za sprawą spektaklu Podcasty od kuchni Impro z Justyną Mazur. Justyna to jedna z czołowych twórczyń polskiej sfery podcastowej, prowadzi 4 podcasty, w tym bijące rekordy popularności Piąte nie zabijaj. Aktorzy klubu komediowego na podstawie doświadczenia Justyny zaimprowizują życie podcasterki w kilku scenach. Pokażą z jakimi wyzwaniami się mierzy, jak wyglądają kulisy pracy, no i wszystko to, czego sami jeszcze nie możemy się spodziewać. Spektakle klubu komediowego w Warszawie kierowane są do widzów dorosłych, a na podcasty od kuchni Impro z Justyną Mazur zapraszamy w czwartek 27 sierpnia o 19:00. Na koniec czytelnicza propozycja na dziś, bezradne i romantyczne. Takie na pierwszy rzut oka są bohaterki polskich lektur szkolnych, no i o nich w książce Bezradne i romantyczne pisze Aleksandra Korczak. Autorka spotka się z czytelnikami w dzielnicy Wisła, a dokładnie na Barce, w bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego. Razem z prowadzącą spotkanie Magdaleną Korczyńską poszukają odpowiedzi na pytanie o to, jak wychowywać dziewczynki, aby nie były tylko bezradne i romantyczne. Aleksandra Korczak jest ekspertką do spraw lektur szkolnych i do spraw nauczania. Jest nagradzaną nauczycielką i badaczką. Wstęp na spotkanie poświęcone jej książce Na Barce jest wolny, a to już dziś, 17 sierpnia o 18:00.
0: Kasia Kozak, jak słychać, w doskonałej formie po weekendzie. Wypoczęta?
2: Wypoczęta i bardzo się cieszę tą pierwszą wiadomością o Locarno. Ona mi zrobiła dzień, naprawdę.
0: Dołączamy się do gratulacji. Kasia Kozak, bardzo dziękuję. Słyszymy się o 11:00.
2: Słyszymy się.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: W Warszawie od rana słonecznie, w wielu innych częściach kraju także, ale to niestety raczej na pewno się wkrótce zmieni. W całym kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu, na południu i południowym zachodzie możliwe również burze, temperatury no już nieco niższe niż w weekend, choć wyrównane, wszędzie na termometrach powyżej 20 stopni, najchłodniej na północy 21, najcieplej na południu, tam dziś maksymalnie 26 stopni.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Lato w Chili Z.
0: Są poniedziałki i są letnie poniedziałki, a te jakoś tak mimo wszystko smakują lepiej. Nieprawdaż? Tego się trzymajmy. Bartek Winczewski, dzień dobry. W poniedziałek zapraszam do 13:00.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Chillies Ed. Nastaw się na letni chillout.
1: Well, you know what to do.

Pablo Parks byłaby fantastyczną zdobą tegorocznego festiwalowego lata, ale z nią akurat przyjdzie nam spotkać się w listopadzie w Warszawie w klubie Palladium Arlo Parks z koncertem promującym jej tegoroczny album Ambiguous Desire. Wracając do festiwali, druga edycja festiwalu Bittersweet przeszła już do historii, ale do kolejnej, trzeciej już tylko 361 dni. Odliczanie zatem można już zacząć. A z Poznania, z Bittersweet Festiwalu wróciliśmy wypełnieni emocjami i wspomnieniami. Każdy, kto był w ten weekend w Poznaniu, ma zapewne swoje własne historie do opowiedzenia. My także i na pewno będziemy do nich wracać. Mnie szczególnie spodobała się historia, jaką wczoraj podzieliła się jedna z poznańskich kawiarni. To może przytoczę. W tym roku byliśmy bardzo dobrze przygotowani na zmierzenie się z festiwalową rzeczywistością. Dzikie tłumy od rana, śniadaniowe szaleństwo, dokładanie stolików i krzeseł na ogródku. Mieliśmy także taki mocny festiwalowy akcent. Dziesiątki gości szturmuje naszą ladę, jest gorąco, wszędzie dobiega ten uzależniający kawiarniany gwar i wśród tych wszystkich osób jest jeden sympatyczny Brytyjczyk, który zamawia sobie kawę i maliniankę, a zanim odbierze swoje zamówienie, przynosi nam z uśmiechem na ustach talerzyk i filiżankę, która nie została sprzątnięta ze stolika. Nierozpoznany przez innych festiwalowiczów żegna się z naszą załogą i wypytuje o atrakcje w mieście. Później dowiedzieliśmy się, że podobno zagrał świetny koncert. A był to, proszę Państwa, Tom Odell. No proszę. Toma Odella dziś jeszcze z pewnością usłyszymy, wracając do tych bittersweetowych wspomnień. Tymczasem artysta, który na bittersweecie z pewnością sprawdziłby się świetnie, no ale nie oddzwonił i nie zagrał. Ale zagra w Chili Z. Somber i Undressed. Już teraz 17 minut po 10:00.

kto był w Londynie i kto ma Beatlesów w sercu, na pewno dotarł na słynną ulicę Abbey Road. To tam na przejściu dla pieszych wykonane zostało niegdyś ikoniczne zdjęcie, które później posłużyło Beatlesom za okładkę albumu Abbey Road właśnie. No to nieźle mogli zdziwić się ci, którzy wczoraj rano w niedzielę zwiedzanie Londynu zaczęli właśnie od Abbey Road. Oczy ze zdziwienia z pewnością były przecierane, kiedy nagle na horyzoncie, na tym słynnym przejściu na Abbey Road pojawiły się cztery znajome postacie. Jak się okazało, to Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn i Barry Keoghan. Młodzi, ale już uznani aktorzy, którzy aktualnie wcielają się w rolę Paula McCartneya, George'a Harrisona, Ringo Stara i Johna Lennona, a to na potrzeby filmu, a w zasadzie filmów, jakie właśnie realizuje Sam Mendes, reżyser choćby American Beauty, czy filmów o przygodach Jamesa Bonda. Sam Mendes porwał się na filmy o Beatlesach, nie kręci jednego filmu, jednocześnie kręci aż cztery. Każdy historię Beatlesów opowiadać będzie z perspektywy innego muzyka. Premiera tych filmów zaplanowana jest na kwiecień 2028 roku. Trochę czasu zatem mamy. Wyjaśni się jeszcze zapewne po drodze, czy te cztery filmy będą wyświetlane jednocześnie, czy może wprowadzane będą do kin w tygodniowych odstępach. Czekamy niecierpliwie, tymczasem tym bardziej, że w obsadzie również inne gorące nazwiska: Saoirse Ronan jako Linda McCartney, gwiazda Białego Lotosu Emily Wood jako Patty Boyd, no i wielu, wielu innych. Beatlesów w Chili Z dziś chyba nie usłyszymy, chociaż wszystko jest możliwe. Już teraz za to usłyszymy Kwiat Jabłoni. Jako duet, jako zespół mają chwilowo przerwę. Jacek Sienkiewicz oddaje się swojej DJ-skiej pasji. Można było spotkać go na różnych elektronicznych festiwalach. Kasia Sienkiewicz za to uruchomiła już swoją solową karierę tego lata. Wiele występów na różnych festiwalowych scenach. W ten miniony weekend choćby na Olsztyn Green Festiwalu, a już w najbliższy w Warszawie na wielkim finale męskiego grania. No to Kwiat Jabłoni już teraz. Mogło być nic, a będzie Kwiat Jabłoni w Chili Z. 27 minut po 10:00.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Orły oszczędzania stać na więcej.
10: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: Radia. Chillizet. Nastaw się
1: na letni chillout.

Kali Uchis także poniekąd pojawiła się na tegorocznym Bittersweecie, to podczas koncertu grupy Gorillaz, którzy wykonali nagrany z Kali Uchis kawałek She's My Color, a wokalistkę mogliśmy wówczas zobaczyć na ekranach. Może kiedyś przyjedzie i na żywo dla nas zaśpiewa, czy w Poznaniu, czy gdzieś indziej. Trzymamy za to kciuki. Tymczasem ten, który w Poznaniu pojawił się osobiście, obiecywałem, że jeszcze w tej godzinie go zagramy. O kim mowa? To Model, oczywiście.

Z Australii za nami Royal Otis przed 11, czyli Z jeszcze Rosalie po polsku, po 11 zaś zupełnie nowa płyta tygodnia i bardzo proszę Was o czujność, cierpliwość. Będę miał dla Was coś wyjątkowego przy okazji tejże płyty. Nic jeszcze nie zdradzam, wszystko wyjaśni się po 11.

0: To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: na letni chill out.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: 11 minęła, Kasia Kozak wróciła.
0: W pogoni za kulturą.
2: I bardzo się z tego powodu cieszę.
3: Wróciłam, cześć, dzień dobry i jedziemy od razu do Wrocławia, bo BWA Wrocław szykuje się do otwarcia swojej nowej siedziby, ale zanim to nastąpi, zaproszą nas na Craft Post Fest. To druga edycja wydarzenia, które animuje miejsca mające stać się nowym domem BWA Wrocław, Galerii Sztuki Współczesnej, czyli właśnie Halę Craft Postu. Już pod koniec sierpnia w ramach Craft Post Fest odbędzie się odsłonięcie instalacji pod tytułem Wędrowcy. Wędrowców stworzyła Anna Szpakowska-Kujawska. To metalowe rzeźby, które będą wspinać się po kominie dawnej fabryki. Uroczyste odsłonięcie tych rzeźb będzie wiązać się z obchodami 95. urodzin Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. To artystka ważna dla miasta, współtworzyła Sympozjum Plastyczne Wrocław z 1970 roku, gdzie pierwszy raz na wielką skalę dyskutowano o roli artystów i artystek w kształtowaniu wspólnej przestrzeni publicznej. I chociaż BWA Wrocław w nowej siedzibie odwiedzimy na przełomie 2028 i 2029 roku, instytucja już teraz chce przypomnieć tę historię i zadbać o to, by wędrowcy nie zostali zapomniani. Odsłonięcie instalacji w przestrzeni Craft Postu odbędzie się 31 sierpnia. Wydarzenie jest bezpłatne, wystarczy po prostu pojawić się na miejscu. Laba, czyli letnie aktywności bez ambicji. To cykl wydarzeń, które razem składają się na jeden wielki manifest beztroski. Odbywa się z inicjatywy Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie i nawet jeśli nie jest Wam tam za bardzo po drodze, to być może zainspirujecie się programem Laby, a w nim osiedlowa gra w mafię pod nazwą Kasia śpicie, gramy w mafię. To już dziś wieczorem, a w kolejnych dniach na przykład wydarzenie Tropem Beztroski, czyli podwórkowa gra terenowa dla dorosłych, polega na szukaniu miejsc z dzieciństwa, które wtedy były dla nas przestrzenią wolności, na przykład strzepaków, kryjówek czy starych placów zabaw. Do tego wspólne klejenie haiku z krzyżówek panoramicznych i tworzenie pocztówek z nic nie robienia. Polecam inspirowanie się programem Festiwalu Letnich Aktywności Bez Ambicji lub polecam skorzystanie z niego osobiście w Lublinie, a możecie to zrobić jeszcze do 23 sierpnia. Chociaż do zakończenia wakacji zostały już tylko 2 tygodnie, lato wciąż trwa. A czym by było lato bez pokazów kina plenerowego? Sprawdźmy więc, co w repertuarach na najbliższy czas. W środę na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku zobaczymy Kopnęłabym Cię, gdybym mogła w reżyserii Mary Bronstein. A dziś w Krakowie w ramach kina na tarasie krakowskiej Agrawki możecie wybrać się na klasyczną adaptację książki Lot nad kukułczym gniazdem. Film z 1975 roku, oczywiście w odrestaurowanej wersji, to już o 21:00. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc w Agrawce. Dodajmy do tego zestawu jeszcze Warszawę. Jutro pod kinoteką możemy wybrać się na romans. Tamte dni, tamte noce. To też adaptacja powieści, nieco nowsza, bo z 2017 roku. Start jutrzejszego pokazu pod kinoteką już o 20:30, a miejsca możecie zajmować sobie na leżakach nawet 2 godziny wcześniej.
2: Jak to było? Kasia, śpicie?
3: Gramy w mafię.
2: Bardzo ładne, będę pamiętał, będę korzystał. Kasia Kozak, bardzo dziękuję, zapraszam w samo południe.
3: Dzięki.
0: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Lato w Kinizet.
2: Lato może i powoli się kończy, ale dzięki nowej płycie grupy Jungle będziemy w letnich nastrojach jeszcze długo i długo. To nasza płyta tygodnia już niebawem na antenie.
5: Nastaw się na letni chillout.

Fani tenisa w tym mówiący te słowa już zacierają sobie ręce na dzisiejsze popołudnie i wieczór, bo to będzie polski poniedziałek na kortach w Cincinnati. Trwa tam prestiżowy turniej rangi 1000 i aż trzy Polki zameldowały się już w trzeciej rundzie. Wracająca do wysokiej formy Iga Świątek dziś o 17 polskiego czasu zagra z Greczynką Marion Sakkari. Maja Chwalińska z kolei w Cincinnati zmierzy się z Dianą Schneider, a Magda Fręch spróbuje postawić się aktualnej wiceliderce rankingu reprezentującej Kazachstan Jelenie Rybakinie. Będzie się działo, trzymamy kciuki w Chili Z. Tymczasem koncertowe wspomnienie tego lata. W czerwcu w Krakowie wystąpiła Doja Cat, w sierpniu niedawno w Warszawie z dwoma koncertami gościł The Weeknd. Państwo spotkali się również na wspólnej płycie, nagrali razem piosenkę. Ta piosenka nosi tytuł You Right i brzmi właśnie tak.

Brian Barnes w Chilizetti Apollo, 24 minuty po 11. Mówiłem już, że naszą nową płytą tygodnia jest wydany w ostatni piątek nowy, piąty już studyjny album brytyjskiej grupy Jungle. To za kilkanaście minut pierwsze w tym tygodniu spotkanie z tą bardzo letnią, bardzo słoneczną i wakacyjną płytą. No ale tego, że mam dla was i dziś, i przez cały ten tydzień również bilety na listopadowy koncert Jungle w Łodzi, tego jeszcze nie mówiłem, no to mówię po raz pierwszy. Za kilkanaście minut pierwsze z biletów, pierwsze z zaproszeń na koncert Jungle w Łodzi trafi w czyjeś ręce. No to proszę być na posterunku. Z Jungle spotykamy się za moment. Tymczasem po polsku raz jeszcze Vincent i Odette. To piosenka zatytułowana Zasłoń.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Najlepsza muzyka na lato. Dla każdego zapewne będzie to coś innego, ale grupą, która mocno w to wierzę, jest w stanie pogodzić różne gusta i z letnią muzyką, kojarzy się już od wielu, wielu lat, jest brytyjska formacja Jungle. W piątek ukazała się ich nowa płyta. Płyta adekwatnie do okoliczności zatytułowana Sunshine. To jest album rzeczywiście skąpany w słońcu i idealny na te ostatnie tygodnie tegorocznego lata. Choć wierzę, że nawet jeśli lato się już skończy, ta słoneczna, ta pozytywna muzyka Jungle zostanie z nami jeszcze na dłużej. No, co najmniej do listopada, bo właśnie w listopadzie, dokładnie 10 listopada w Łodzi w Atlas Arenie grupa Jungle zagra koncert promujący płytę Sunshine właśnie. I tak się składa, że mam dla Was bilety na to wydarzenie. Dziś, jutro, w środę, w czwartek i w piątek okazja, by bilet na koncert Jungle w Łodzi zdobyć. Zadanie, no powiedzmy, że jest takie: najlepsza muzyka na lato. Waszym zdaniem, nie musicie się ograniczać, to wcale nie musi być grupa Jungle. Jesteśmy po prostu ciekawi, czego najchętniej słuchacie latem, po jakie płyty, po jakich artystów sięgacie, no i jakie brzmienia właśnie z latem najbardziej się Wam kojarzą. Konkurs konkurs@chiliz.pl. Pierwszy z 5 biletów na listopadowy koncert Jungle w Łodzi czeka, a my po raz pierwszy w tym tygodniu sięgamy po nowe wydawnictwo od tej brytyjskiej grupy. Płyta nosi tytuł Sunshine. Dziś nagranie tytułowe.

0: Dieta tygodnia w Chili Z.
1: Lato zaklęte w tych pozytywnych, bujających brzmieniach, tak grają właśnie Jungle, jedyni w swoim rodzaju, niepodrabialni Sunshine. Ich nowa płyta to nasza płyta tygodnia. Będziemy jej słuchać do piątku, także będę miał dla was bilety na listopadowy koncert Jungle w Łodzi. Gabriel Gifford i Harvey Cusson to w Chili Z tymczasem. Przed południem również Dua Sala i Bon Iver w Chili Z.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję.

0: Dnia w TVP1 i TVP VOD.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 12 na zegarze, poniedziałkowe popołudnie, rozpoczynamy od spotkania z Kasią Kozak.
0: Za kulturą.
3: Znów się nie wyrobiłem.
4: Na początek Bunkier Sztuki w Krakowie, który szykuje się do wystawy Środek Ciężkości w ramach Kongresu Kobiet 2026. Kongres jest poświęcony widoczności kobiet w kulturze, sztuce i w życiu społecznym, a wystawa jest jedną z trzech inicjatyw, które się na niego składają.

0: Za środkiem ciężkości możemy liczyć na cykl wydarzeń Widzialne Sztuka Kobiet oraz na projekt społeczny Krakowianki. Ale zostańmy tym razem przy wystawie. Środek ciężkości będzie przeglądem mediów artystycznych, po jakie sięgają kobiety. Od lat 60. artystki zaczęły świadomie sięgać po media historycznie utożsamiane z kobiecością, tkaninę, ceramikę, tkactwo, jako narzędzia krytyczne, ujawniające mechanizmy wykluczenia, bo przecież na przykład rzeźba przez stulecia była zajęciem typowo męskim. Ta wystawa ma tym podziałom się przyjrzeć i pokazać, że tkanina może być monumentalna, a stalowa rzeźba może ujawniać kruchość i intymność. Środek ciężkości w Bunkrze Sztuki zobaczymy od 4 września. Lato w mieście nie musi być nudne. W Warszawie udowadnia to na przykład kolektyw Śmieszne, który organizuje komediowe poniedziałki nad Wisłą pod nazwą Heca na Placu. Wybrane letnie poniedziałki na placu zabaw na bulwarach zamieniają w komediową przygodę. A dziś czas na Do Bigosu stand-up. Do Bigosu to kolektyw komiczek z różnych województw z całej Polski, który występuje od 3 lat. Tym razem odwiedzą nas w pełnym składzie, co podobno nie tak często się zdarza, a wśród nich Wiktoria Chachulska, Marta Górniak, Agnieszka Matan, Karolina Pańczyk, Martyna Podwysocka i Gosia Różalska. Zaprezentują swój autorski program o życiu w różnych stanach skupienia. Wstęp jest wolny, wystarczy przyjść na bulwar Bohdana Grzymały-Siedleckiego dziś o 19:00. To teraz literacka alternatywa dla wspomnianego stand-upu, bo okazuje się, że dziś w Warszawie wydarzeń kulturalnych mamy pod dostatkiem. Najlepsza księgarnia zaprasza do Prochowni Żoliborz na kolejny literacki poniedziałek pod hasłem Pisarze czytają. Tym razem w żoliborskim parku spotkają się Jul Łyskawa, autor znakomitej książki Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. To debiut wydany przez wydawnictwo Czarne. Razem z Julem Izabela Tadra, która zadebiutowała w wydawnictwie Filtry głośną książką Hotel ZNP, i razem z nimi Małgorzata Bargielska, także debiutantka z wydawnictwa Cyranka, autorka książki Szlachetne naczynie. I teraz plot twist. Wspomniane autorki i autor dziś w Prochowni przeczytają fragmenty nie tylko swoich najnowszych dzieł, ale także tych jeszcze nieopublikowanych książek. Jeśli macie ochotę, wy również możecie podczas tego wydarzenia przeczytać swoje utwory zgromadzonej publiczności. Nie będzie transmisji online, więc warto wpaść osobiście na Pisarze czytają z najlepszą księgarnią w Prochowni Żoliborz za darmo dziś o 19:00.
1: O muzyce, o literaturze, o filmie, o sztuce, o teatrze, o kulturze, jednym słowem, opowiada dla Was Kasia Kozak i tak też będzie za godzinę. Słyszymy się o 13:00.
0: Słyszymy się.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: Lato w Trinidad.
1: 5 minut po 12:00 na zegarze od Phoebe Bridgers. Już za moment rozpoczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia w Chili Z. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
2: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.

Wracamy wspomnieniami do zakończonego w sobotę Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. Nie mam wątpliwości, że artyści, którzy w ten miniony weekend wystąpili w Poznaniu na festiwalu Bittersweet, wywieźli z Polski doskonałe wspomnienia. Rita Ora na przykład najpierw nie mogła ukryć zaskoczenia i radości, jak entuzjastycznie została przyjęta przez polską publiczność. No a później koncert w Poznaniu oficjalnie na swoich mediach społecznościowych okrzyknęła najlepszym swoim występem tego lata. Robbie Williams także raczej dobrze będzie wspominał Poznań i publiczność Bittersweet Festiwalu. Jako znany fan futbolu, Robbie w sobotę założył na scenie specjalnie przygotowaną dla niego koszulkę piłkarską Warty Poznań. Ciekawe, co na to sympatycy Lecha. No, sami fani też z pewnością dostarczyli Robiemu wiele dobrych emocji, a może nawet i wzruszeń. Na przykład pewna pani w wieku zdecydowanie zaawansowanym, jeśli tak można powiedzieć, którą artysta wypatrzył pod sceną, zszedł do niej i mocno przytulił, albo ta młoda dziewczyna, do której mamy Robi na żywo, zadzwoniła, aby powiedzieć, że jej córka ma się świetnie. Nie brakowało fantastycznych emocji, cudownych wspomnień w Poznaniu przez te 3 festiwalowe dni podczas Bittersweet Festiwalu. Będziemy do nich w Chili Z jeszcze wracać i to długo. No to wywołaliśmy Robiego do tablicy, niech zaśpiewa. Supreme w Chili Z, 17 minut po południu.

Nawet nie wiedziałem, że tak tęskniłem za nowymi piosenkami Misi Furtak. Kilka dobrych lat zajęło artystce, aby wrócić na scenę, aby zapowiedzieć swój nowy album. No to zapowiadam też ja. 18 września swoją premierę będzie miała płyta zatytułowana Otuchy. A piosenką, która jako pierwsza zwiastowała i wciąż zwiastuje to wydawnictwo, jest nagranie zatytułowane Czuję. To już teraz w Chili Z. Zostańcie koniecznie przed 13:00. U nas jeszcze m.in. Michael Kiwanuka, Angie Stone i Tom Misch.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Muzyczna pocztówka z letniego Londynu od Jasmine Lazy, a zarazem no niestety przypomnienie, że lato powoli się już kończy. Te letnie tytułowe mgły to jest właśnie ten sierpniowy czas. Jasmine Lazy. Zostawiamy sobie tę piosenkę jako jedno z najmilszych muzycznych wspomnień lata 2026. Ja tymczasem wracam wspomnieniami do minionego poniedziałku, dokładnie tydzień temu, tak mniej więcej o tej porze, a na zegarze mamy 20 minut przed 13. Mniej więcej o tej porze, w poniedziałek tydzień temu, odwiedziła mnie w tym studiu Basia Małecka. Basia, która powoli przygotowuje nas na swój drugi autorski album. Pierwsza płyta fantastyczna z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Drugi album prawdopodobnie, choć artystka tego jeszcze nie zdradza, tym razem w całości po angielsku. A piosenka Stuck to jest tego materiału taka pierwsza, nieśmiała zapowiedź.

13 minut pozostało do 13:00. O pierwszej przy mikrofonie, czyli Z, zasiądzie Rafał Turowski. Już teraz zapraszam Was serdecznie i gorąco na spotkanie z Rafałem. Ja wracam jutro o 10:00. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Trzymajcie proszę kciuki za nasze tenisistki. Dziś tenisowy poniedziałek w Cincinnati. Tom Misch tymczasem w Chili Z. Przed 13:00 również Olivia Dean.

0: Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Nie chill out.
1: To jest radio CZ. Nastaw się na letni chill out.
2: Pierwsza właśnie minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
3: Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Miasto Słowa 2026 w ramach 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Kto otrzyma to prestiżowe wyróżnienie, tego dowiemy się 29 sierpnia podczas gali finałowej w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej. Przypominam, że wśród 20 książek finalistek są Rzeczy robione specjalnie Emilii Konwerskiej, Urodziny Weroniki Murek czy esej Gęsi odpoczywają na Gotlandii Szymona Drobniaka. Czworo spośród 20 finalistów zostanie nagrodzonych w Gdyni podczas gali, ale festiwal, z którego wszyscy możemy skorzystać, rozpocznie się już 26 sierpnia. Wtedy odbędą się spotkania z nominowanymi, ale także z innymi autorami książek, jak również czytania performatywne czy slam poetycki. Pełen program festiwalu Miasto Słowa znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia, a na festiwalu spotkacie na przykład tegoroczną debiutantkę

0: Małgorzatę Kośle, autorkę książki Mokre, wilgotne. To w panelu autorek pod hasłem Chcemy całego życia i to określenie bardzo dobrze pasuje do tej książki. Przekonajcie się sami, bo z Małgorzatą Koślą rozmawialiśmy już w Chili Z. Podcast tej rozmowy znajdziecie na chiliz.pl, a pod koniec sierpnia powiemy Wam z pewnością, kto w tym roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Przychodzę do Was nieśmiało z myślą o jesieni, bo w tym roku Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków odbędzie się po raz 20. Warto zaplanować sobie obecność na tej jubileuszowej edycji, zwłaszcza, że przypada w chińskim roku galopującego konia i to koń stał się graficznym motywem przewodnim festiwalu. A teraz trwa nabór do People's Jury Festiwalu Pięciu Smaków. Jeszcze do końca sierpnia możemy się zgłaszać do zasiąścia w tej specjalnej grupie osób. People's Jury zdecyduje, jaki film z sekcji Nowe Kino Azji otrzyma festiwalowe Grand Prix. Do zadań jury będzie należało intensywne oglądanie najnowszych azjatyckich filmów, ich analiza i wybór zwycięzcy. Poza tym członkowie skorzystają z warsztatów krytyki filmowej i z podstaw organizacji festiwali. Więc jeśli kino azjatyckie to Wasza pasja, zajrzyjcie do informacji o naborze do jury na pięćsmaków.pl, a jeśli po prostu macie ochotę na obejrzenie wyselekcjonowanych filmów azjatyckich, 20. Festiwal Pięć Smaków będzie na Was czekał od 10 listopada. To wróćmy myślami do sierpnia, do tego tygodnia, bo mam dla Was plan na super randkę w piątek. Muzeum Narodowe w Warszawie ma propozycję na analogowe spędzanie randek podczas slow datingu. Możecie wybrać się na randkę w muzeum w ramach lata w MNW. Możecie skorzystać z tej propozycji jako para i zabrać do Muzeum Narodowego w Warszawie swoją drugą połówkę na wspólne oglądanie wystaw z pewnym twistem zaproponowanym przez dział edukacji muzeum, a możecie wybrać się tu także na pierwszą randkę z nowo poznaną osobą. Pracownicy muzeum przygotowali dla uczestników specjalne mapki zwiedzania i pytania, które w oparciu o wybrane dzieła sztuki pomogą im się lepiej poznać. Najbliższy slow dating w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się już w ten piątek, 21 sierpnia, a szczegóły slow datingu i lata w MNW znajdziecie na stronie mnw.art.pl.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Lato w Klinizet.
3: Czytamy w kalendarium, że 17 sierpnia to jest dzień lumpeksów. No ciekaw jestem, czy sklepy z używanymi rzeczami przygotowały dla nas klientów na dzisiaj coś specjalnego. No bardzo bym prosił, naprawdę.
4: Nastaw się na letni chillout.
3: Pięć po pierwszej, dzień dobry, Rafał Turowski. Zapraszam, jak za starych lat, do godziny 16. Ambe Mark.

0: 13 po pierwszej, znacie Krótka, z pewnością o nim słyszeliście. To jest najsłynniejszy polski bocian. Jego coroczne, bardzo punktualne powroty z Afryki, ale również wyprawy na zimowiska śledzą tysiące osób, ponieważ Krótek ma, no cóż, zamontowany nadajnik GPS. No i w związku z Krótkiem, słuchajcie, mam tutaj informację, myślę, że dość przykrą, mianowicie jesień się zbliża. Wczoraj Krótek odleciał do Afryki. Zjawił się u nas, a mówiąc ściślej, na Mazurach, no bo Krótek to jest od nazwy miejscowości, w której w Polsce spędza lato. No więc Krótek przyleciał na Mazury pod koniec lutego, wtedy jeszcze zalegał śnieg. No i jak bocian do nas przyleciał, no to wszyscyśmy odczytywali jego nadejście jako rychłe przybycie wiosny pośnieżnej, jak pamiętamy, i bardzo srogiej zimie. W tym roku Krótek miał rok bardzo wymagający. Został bowiem tatą. Do wyremontowanego gniazda przyleciała jego partnerka. Wkrótce pojawiły się jaja, z których wykluło się pięcioro piskląt. Jedno niestety nie przeżyło, ale pozostałe bardzo szybko rosły. W lipcu rozpoczęły trenowanie lotów, no ponieważ w gnieździe zrobiło się ciasno, no więc Krótek zostawił żonę i dzieci i przeniósł się do gniazda obok, które własnodziobnie zbudował, cały czas jednak doglądając swojej rodziny. No i już wtedy wiadomo, że bociany będą się wkrótce z Polską żegnać. No i to nastąpiło. Gdzie w tej chwili przebywa Krótek? Sprawdźcie w internecie. Skoro wczoraj wyleciał, dokąd mógł dzisiaj dolecieć? Słowacja? Bałkany? Chłopie, trzymamy kciuki.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.
0: I czekamy na rychły powrót. Satin Jackets.

0: Tak, właściwie bez znajomości Boskiej Komedii słuchanie tej piosenki ze zrozumieniem no jest niemożliwe. Nie chciałbym dokładnie tłumaczyć, co miał na myśli artysta, no ale mamy oto historię Wergiliusza, który prowadzi Dantego przez kręgi piekieł. No ale Wergiliusz nie może wejść do raju, ponieważ nie jest tam mile widziany, mówiąc w największym skrócie. No to cóż, Dante z nim zostaje. O przyjaźni oczywiście, między innymi. Hozier, no łebski facet. 22 minuty po godzinie pierwszej. FK Twix za moment.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
4: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chili.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
3: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Po reklamie.

0: następnym zdaniu powiem o teatrze. Szczególną uwagę zwracam naszych kochanych słuchaczy ze Śląska, ponieważ znamy już tytuły spektakli, które powalczą laur Konrada podczas tegorocznego 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. A będą to. Lalka w reżyserii Mikity Iwuńczyka z Teatru Dramatycznego w Warszawie, Nieustraszona miłość Eve Adams Olgi Ciężkowskiej z Starego Teatru w Krakowie, Nowy Pan Tadeusz Tylko że rapowy Kamila Białaszka z Teatru Polskiego w Poznaniu, Nowy Wspaniały Świat Anny Obszańskiej z Wrocławskiego Teatru Pantomime, Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych Ewy Plat, w reżyserii Ewy Plat oczywiście, z Teatru Narodowego w Warszawie i Wszyscy jesteśmy Belen w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Teatru Jaracza w Olsztynie. No to przedstawienie na warszawskich spotkaniach teatralnych było przyjęte tak gorąco, jak gorącego przyjęcia chyba nigdy przedtem w Warszawie nie widziałem. Festiwal Interpretacje w Katowicach od 17 do 26 października. Oprócz spektakli konkursowych będą dwa spektakle mistrzowskie i cała moc wydarzeń towarzyszących. No i ważna informacja jest taka, że bilety do kupienia od jutra.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

Grają tak, jakby lata 80. nigdy się nie skończyły. A propos lat 80., 85. rok wspomnimy dzisiaj w Past Perfect, ale to za mniej więcej 40 minut. Blossoms, Joke About Divorce z ich nowej, szóstej zresztą płyty zatytułowanej Songs from the Wedding Cake. Za 12 druga Jordan Rakey, a przed drugą jeszcze Daria Zawiałow i Artur Rojek.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Freszakiem za jeden grosz. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie.

0: Na Zagasza Druga, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Czas na literacki Sopot. 20 sierpnia rozpocznie się już 15. odsłona tego festiwalu. Każdego roku organizatorzy wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem imprezy. A za nami już Czechy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, kraje hiszpańskojęzyczne, Włochy czy Irlandia. A tym razem w centrum uwagi będzie Portugalia. W całym Sopocie odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń poświęconych literaturze, nie tylko tej portugalskiej, bo pojawią się też polscy autorzy i autorki, a wśród nich Zyta Rudzka z książką Tylko durnie żyją do końca, Paweł Kozioł z książką Azart, czy Adam Robiński z książką Faronauci dookoła Bałtyku. Za to wśród portugalskich gości José Luis Peixoto. Spotkanie z autorem głośnej księgi poprowadzi Aleksander Chudzik. Na literacki Sopot możecie wybrać się od 20 do 23 sierpnia. Teraz Lublin i wielki spektakl Sen o mieście. Dziś mamy ostatnią okazję do zobaczenia tej sztuki na dziedzińcu lubelskiego zamku. Sen o mieście to spektakl o historii Lublina w reżyserii Janusza Opryńskiego. Chyba najbardziej widowiskową częścią tego dzieła jest scenografia autorstwa Jarosława Koziary. Składa się na nią wieża i wielkie, ruchome, materiałowe słońce. Dużą rolę w tej sztuce gra także choreografia wykonywana przez aerialistów i akrobatów z Lubelskiej Fundacji Sztuk Mistrze. Warstwa słowna to przede wszystkim poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, w którym czytamy: Lublin nad Łąką przysiadł, sam był i cisza. Zapewniam, że w tym spektaklu ciszy nie spotkamy, ale jeśli chcecie, sprawdźcie to sami. Mamy dla Was wejściówki na ten ostatni, dzisiejszy pokaz Snu o mieście. Jeśli macie ochotę się wybrać na Lubelski Zamek, piszcie do nas na kultura@lz.pl. Wciąż trwa Timeless Summer w Kinie Muranów w Warszawie. Letnia

0: Odsłona Timeless Film Festiwalu to pokazy tych produkcji, od których łezka nostalgii może zakręcić się w oku. Z klasyków kina w repertuarze przed nami Deszczowa piosenka, Głos z Księżyca, Leon Zawodowiec czy Przeminęło z wiatrem. A w programie Timeless Summer na dziś nieco nowsza propozycja Dom, który zbudował Jack, film z 2018 roku. Lars von Trier w swoim thrillerze z Umą Thurman, Mattem Dillonem czy z Bruno Gantzem w obsadzie pokazują nam kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy. Każda zbrodnia jest dla niego dziełem sztuki. W kinie Muranów Dom, który zbudował Jack zobaczymy dziś o 20.30 i w piątek 28 sierpnia o 22.30.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w kinie Z.
3: Trzy po drugie, dzień dobry, Rafał Turowski. Nastawiam was na chill out do 16, a za pół godziny mniej więcej Past Perfect. Przypomnę, dzisiaj wspominamy 1985 rok i będzie to wspomnienie piękne.
4: Nastaw się na letni chill out.
3: Ale początek godziny zdecydowanie rozbrykany za sprawą Glass Animals. Później Arlo Parks.

0: 10 po drugiej. Pewien jestem, że szwedzkie dzieci bardzo zazdroszczą naszym dzieciom, bo one biedne już musiały pójść. Wyobraźcie sobie dzisiaj do szkoły. W Szwecji rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zdaje się, że w ogóle w całej Skandynawii. No i to jest rok szkolny niezwykły, bo od dzisiaj obowiązuje w szwedzkich szkołach zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych i ten przepis obowiązuje również po lekcjach w świetlicach. Szwedzkie Ministerstwo Oświaty zaleca również, żeby dzieci posiadały tradycyjne zegarki, a w domach, żeby budziły ich tradycyjne budziki, a nie telefony. No cóż, jak się szkoły przygotowały do tego? No niektóre zainwestowały w niecyfrowe, jak czytam, rozrywki dla uczniów podczas przerw, na przykład bilard, bo dopiero z początkiem roku przyszłego ma zostać wydany przewodnik dla nauczycieli, w jaki sposób postępować w przypadku problemów z egzekwowaniem tego właśnie zakazu. No ciekaw jestem, czy w szwedzkich szkołach, może w niektórych chociaż, powstały takie kąciki dla dzieci uzależnionych, wiecie, no takie z kaftanami bezpieczeństwa.
1: CZ, nastaw się na letni chillout.
0: Jechałem wczoraj pociągiem, mama zabrała dziecku telefon komórkowy. Oj, dużo się działo.

0: przypomina sobie Dua Lipa. 22 minuty po godzinie 2, 1985 rok, wspomnimy w audycji Past Perfect. Już za małą chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Osobiście wyszukane w Chili Z.
4: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portis Head obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
3: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
11: How good is that?
12: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Po reklamie.

1985 rok wspominamy, 41 lat temu Depeche Mode przyjechali po raz pierwszy do Polski i dali koncert na Torwarze. Słuchajcie, warto to docenić i o tym pamiętać, bo to nie było tak, że przyjeżdża duża gwiazda do komunistycznego kraju i otrzymuje kapitalistyczne pieniądze. Nie, oni to zrobili naprawdę dla fanów. Ja nie wiem, czy oni w ogóle honorarium za ten koncert jakoś było dla nich w jakikolwiek sposób dostrzegalne. Mało tego, nie zarabiali również na tantiemach z płyt, które się wydawały w naszym kraju, no bo one ukazywały się, no powiedzmy sobie wprost, w sposób piracki. No więc byli, przyjechali, zagrali dla swoich polskich fanów. No i dlatego Depeche Mode po prostu, bez względu na to, co sądzimy o ich muzyce, bardzo kochamy. No w każdym razie my, Rafał. Powstaje układ Schengen, zostaje podpisany, wchodzą do niego na początku Francja, Niemcy i kraje Beneluxu, a w telewizji ABC pojawia się pierwszy odcinek serialu o MacGyverze i nie będę ukrywał, chętnie bym ten serial raz jeszcze obejrzał. Into the Groove Madonna na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, na drugim Holiday Madonna, Got You Babe, UB40, Chrissie Hynde, We Don't Need Another Hero, Tina Turner na czwartym, Money for Nothing, Dire Straits na piątym, There Must Be an Angel, Eurythmics na szóstym, White Wedding, Billy Idol na siódmym, na dziewiątym Running Up That Hill, Kate Bush nowość, a na miejscu ósmym piosenka, która, no cóż, to chyba nie będziemy zdziwieni, że wcale nie jest to jeździe samochodem. Jeden z największych przebojów tamtych czasów i w ogóle lat 80. The Cars, Lee Kokasek napisał, Benjamin Orr przy mikrofonie Drive.

No bo to jest piosenka nie tylko o tym, kto cię odwiezie dzisiaj do domu wieczorem, ale także o tym, kto zatka uszy, kiedy będziesz krzyczeć. Drive, TKS, rok 85. 84 wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze, 21 minut do trzeciej.

Jesse Murph za miesiąc skończy 22 lata. I stay, I leave, I love, I lose. Zostajemy w Stanach. Amber Mark ma urodziny z dziebko później, bo to koziorożec, Sweet Serotonin przed trzecią jeszcze. Dawno niesłyszani na antenie The Lightning Seeds.

0: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is
4: that? Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Trzecia właśnie minęła, Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych nad Wisłą w Warszawie zaprasza nas do wspólnego świętowania 35 lat niepodległości Ukrainy. Akt proklamacji niepodległości Ukrainy przyjęto 24 sierpnia 1991 roku, a już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, możemy wspólnie świętować to wydarzenie podczas uczty niepodległości w pawilonie tańca. To impreza gastronomiczno-muzyczna z marketem rękodzieła organizowana przez kolektyw Galas. Na tarasie od strony Palomy stworzą dla nas przestrzeń do integracji, solidarności, zabawy i charytatywnego wsparcia dla Ukrainy. Tutaj swoje wsparcie możemy okazać poprzez taniec i wspólne jedzenie. Będą DJ sety i autorski jadłospis Saszy Skripa, który przygotuje dla nas dania ze współczesnej kuchni ukraińskiej. Na miejscu możemy wesprzeć wybraną przez siebie zbiórkę na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Pawilonu Tańca. Teraz książkowa propozycja na dzisiejszy wieczór. Najlepsza księgarnia zaprasza do Prochowni Żoliborz na kolejny literacki poniedziałek pod hasłem Pisarze czytają. Tym razem w żoliborskim parku spotkają się Jul Łyskawa, autor znakomitej książki Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. To debiut wydany przez wydawnictwo Czarne. Razem z Julem Izabela Tadra, która zadebiutowała w wydawnictwie Filtry, głośną książką Hotel ZNP, i Małgorzata Bargielska, która także debiutowała w tym roku z wydawnictwa Cyranka, a jej książka to Szlachetne naczynie. I teraz plot twist, bo wspomniane autorki i autor dziś w Prochowni przeczytają fragmenty nie tylko swoich najnowszych dzieł, ale także tych, których jeszcze nie opublikowali. Jeśli macie ochotę, wy również możecie podczas tego wydarzenia przeczytać swoje utwory zgromadzonej publiczności. Nie będzie transmisji online, więc warto wpaść osobiście na Pisarze czytają z najlepszą księgarnią w Prochowni Żoliborz za darmo dziś o 19:00. Festiwal kina letniego Sopot Zakopane trwa do końca wakacji.

0: co oznacza, że przed nami jeszcze sporo wspaniałych seansów w pięknych okolicznościach przyrody. Dziś i jutro do typowych festiwalowych lokalizacji, czyli Krupówek i Sopockiego Molo, dołącza Eko Marina w Giżycku. Tam pokazy kinowe zobaczymy z lądu, ale także z wody, bo to kino jachtowe. Ekran jest widoczny z jeziora, można podpłynąć swoim jachtem. A dziś w programie festiwalu Kino Familijne zobaczymy film przygodowy Był sobie pies 2. Jutro propozycja dla nieco starszych widzów w ramach cyklu Super Hity. Do zobaczenia będzie Elvis z 2022 roku w obsadzie Austin Butler i Tom Hanks. Program festiwalu sprawdzicie na kinoletnie.pl.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Chili Z. Pogoda.
2: Wtorek w całym kraju pochmurny, deszczowy i zdziebko chłodniejszy. 19 stopni w Gdańsku, 20 w Warszawie i w Katowicach, 21 stopni w Krakowie. Chyba łatwiej będzie powiedzieć, gdzie nie spadnie deszcz. Na Wybrzeżu Gdańskim, w Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, Poznaniu, Wrocławiu i w Olsztynie. Poza tym wszędzie indziej zabieramy ze sobą parasole.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Trinidad.
2: 5:35, Rafał Turowski, dzień dobry, Matilda Mann, There Will Never Be Another You, na dobry początek 16 godziny dnia. I anonsuję konkurs taki popołudniowy, zaplanowałem go na 15:30 z hakiem.
1: Trinidad.
3: Nastaw się na letni chillout.

12 minut po godzinie 3. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pierwszy dyplom nowego sezonu teatralnego. Premiera już 5 września na deskach Akademii Sztuk Teatralnych, Teatru Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. I to będą Poganie w reżyserii Weroniki Waruszy-Kowalskiej, spektakl dyplomowy studentów i studentek 4 roku Wydziału Aktorskiego o specjalności wokalno-aktorskiej. Rzecz bardzo ciekawa wyrasta z badań nad słowiańszczyzną, a punktem wyjścia tego spektaklu są motywy zaczerpnięte ze słowiańskiej kultury. Legendy, demony, dawne praktyki wspólnotowe, obrzędy przejścia, a także pieśni, które przez wieki w sposób taki niezwykle przyjazny niekiedy porządkowały ludzkie doświadczenia i narodzin, i życia, i śmierci. To nie będzie historyczna rekonstrukcja, lecz próba przyjrzenia się żywotności tych form, ich zdolności do opowiadania o nas żyjącym tu i teraz. Zuzanna Piotrowska, Aleksandra Płatek, Weronika Stankiewicz, Filip Owczarek, Jan Wróbel na scenie, reżyseruje, muzykę napisała, zaaranżowała Weronika Kowalska i napisała wraz z Patrycją Babicką scenariusz tego przedstawienia. Ponieważ rzecz jest niezwykle interesująca, więc wrócimy jeszcze do Pogan w niedzielę za tydzień, ale już dzisiaj Was informuję, warto zarezerwować czas. Spektakle będą grane poza premierą 5 września, także w kilka następnych wrześniowych wieczorów. Przypomnę, na deskach Teatru Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Chill, zastaw się na letni chill out.

0: trwa nie odchodzić, bo konkurs taki popołudniowy na antenie pojawi się już za kilka minut. A Georgie Smith, dziękujemy. 21 po trzeciej.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Top Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

29 minut do godziny 4. Konkurs taki popołudniowy przed nami. Może o nagrodach najpierw, bo to zawsze miłe. Przewodnik Hiszpania City Break. 20 pomysłów na weekend pełen wrażeń. Ceuty zdaje się nie ma. Pani Mai Opałki. Przed jesienią, kiedy do Hiszpanii najfajniej pojechać, jak znalazł mnóstwo praktycznych informacji i zdjęcia. No i jako uzupełnienie Elżbieta Dzikowska, Ze mną przez świat, pamiętnik wstecz i aż 3 płyty kompaktowe, a mówiąc ściślej 4, bo Chill Out 3 PM to jest podwójna płyta, do tego wszystkiego Melody Gardot, też 2 płyty, więc w sumie 5, Ilona Del Rey. No jest o co walczyć, tym bardziej, że dorzucamy jeszcze smyczkę. 321-321-500, mamy 3 kategorie jak zawsze i 3 pytania, wybieramy jedną kategorię, czytam pytanie, 3 odpowiedzi, wskazujemy tę poprawną. Za pierwszym razem, mając jeden strzał. Pojawia się problem, zgłaszamy. Wtedy próbujemy jakoś tak wspólnie poprawnie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli oczywiście jest na to przestrzeń. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Pani Krystyna jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Ojej, tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To przez chwilkę pani mi znikła, pani Krystyno, w związku z tym dostałem zawału serca. Proszę się nie rozstawać z nami przez najbliższe kilka minut, dobrze?
2: Dobrze.
1: Dobrze. Pani Krystyno, opowieść o bardzo fascynującym życiu Elżbiety Dzikowskiej ze mną przez świat, pamiętnik wstecz, Hiszpania, City Break, aż 3 płyty kompaktowe, ale jest ich 5. Chociaż nie wiem, co na to nauka logiki powiedziała i do tego smyczka, czyli Z. To są nagrody, które na panią czekają, więc z radością za chwilę je zapakuję, ale najpierw zróbmy porządek z konkursem. No dobrze, zasady są znane, kategorie na dzisiaj są następujące. Kategoria włoska, kategoria naj i kategoria na te. Którą pani wybiera?
2: Kategoria włoska, kategoria na te.
1: I naj.
2: Naj. To może naj. Mhm.
1: Chyba łatwe. Pani Krystyno, największym miastem Niemiec jest Berlin. A drugim? A. Frankfurt nad Menem. B. Monachium. Czy C? Hamburg.
2: Pod względem liczby ludności?
1: Pod względem wielkości.
2: A wielkości? To bym się zastanawiała między Hamburgiem a Monachium. A trzecie jakie było?
1: Frankfurt nad Menem.
2: A nie, nie. Frankfurt nad Menem. Byłam tam, ale trudne. Dobrze myślę.
1: Dobrze.
2: Postawię na Hamburg.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: I to jest ten koń, na którego trzeba było stawiać. Tak, Hamburg jest drugim pod względem wielkości miastem w Niemczech, po Berlinie. Brawo.
2: Dziękuję.
1: Frankfurt nad Menem jest małym miastem. Ja byłem mocno zdziwiony, kiedy się dowiedziałem, no bo to największe lotnisko, czy jedno z największych w Europie, prawda?
2: Tak.
1: Ale samo miasto jest wielkości, zdaje się, Poznania. Znaczy, z całym szacunkiem dla poznaniaków, ale mówię o skali jakby. Tak, a chodziło nam o Hamburg. No i super, poszło łatwo. Bardzo się cieszę.
2: Ja tym bardziej.
1: Dobrego popołudnia i gratuluję. Dziękuję pani Krystyno za udział w konkursie.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: Słuchasz radia Chili Z.

Anna of the North, czyli Z, za 13 minut, godzina czwarta. No cóż, nie będę ukrywał, że takich informacji z ostatniej chwili najbardziej w swojej pracy nie lubię, no ale co zrobić, nadeszła. Przykra bardzo śmierć wybitnego aktora Teatru Narodowego, Jana Frycza. Jan Frycz miał 72 lata. Rosalie i albo inaczej Roz Japanese House jeszcze przed godziną czwartą. Za dziś dziękuję, Rafał Turowski. Kuba Lachowicz o 16.00.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
4: How good is that? Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Masz radia. Chillizet. Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Wieczorem jak się rozpada, to będzie padało do jutra. Tylko na zachodzie i na północnym zachodzie kraju możliwe nocą przejaśnienia. Najwięcej tego deszczu spadnie na Mazowszu i na Podlasiu. Termometry w nocy pokażą od 12 do 15 stopni. Nieco chłodniej będzie w górach, tutaj do 10. Jeżeli chodzi o wtorek, ten, jak powiedziałem, deszczowy, głównie w centrum, na południu i na wschodzie. Na północnym zachodzie przejdziecie raczej suchą stopą.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Lato w Chillizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: Dzień dobry, w poniedziałek. 16 minęła, Jakub Lachowicz to ja. Po festiwalu jestem już w Warszawie ze studia na Żurawiej i zapraszam was na całe popołudnie. Będziemy dzisiaj wspominać również festiwal
0: Chillizet. Nastaw się na letni klimat.
3: Festiwal Bittersweet, oczywiście. Say Shishi ode mnie na początek. Tak wam gramy w poniedziałek. Ale poniedziałek już powoli na wykończeniu, więc teraz będzie z górki. Zapraszam, razem jesteśmy do 19:00.

My Love is Your Love. Piosenka, którą Whitney Houston śpiewała kiedyś swojej córeczce. Warto wspomnieć, że Whitney miała po swojej stronie producenta Cliffa Davisa, który do samego końca próbował jej dać tak naprawdę wszystko. Planował powroty, organizował studio i ta płyta My Love is Your Love była jednym z tych powrotów właśnie wyjątkowo udanym. Ale niestety każde uzależnienie ma do siebie to, że mija tylko wtedy, kiedy uzależniony ma ochotę się go pozbyć. Sam tego chce i nikt, ale to nikt poza nim. No tutaj niestety znamy dalszy ciąg tej smutnej historii. Whitney Houston w Chili Z zawsze z wielką przyjemnością. Iga Świątek tymczasem po raz kolejny triumfuje na korcie, zwyciężyła w turnieju w Toronto i bezpośrednio po sukcesie zdecydowała się odnieść do wydarzeń z ostatnich miesięcy, w tym do głośnej wypowiedzi psycholog Ewy Wojdyło. Poruszyła temat presji i krytyki, z jaką mierzyła się właśnie w ostatnim czasie. A ta fala negatywnych komentarzy przybrała na sile, zwłaszcza po jej niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu już po trzeciej rundzie zmagań. Powiedziała, że jest naprawdę szczęśliwa, ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe i cieszy się, że skupia się na rozwoju, na wprowadzeniu małych zmian w jej grze, na doskonaleniu, mimo wszystkich tych opinii, jakie wiele osób ma o niej każdego dnia w internecie. Powiedziała, że nie jest łatwo radzić sobie z tym wszystkim. Do tego kontynuowała swoją myśl również w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie pojawił się taki emocjonalny wpis, który jest dedykowany wszystkim osobom, które doświadczają codziennie niesprawiedliwego osądu. Dedykuję ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną, negatywnością i hejtem, czy to w sporcie, czy w innym obszarze życia. Wiem, jak przytłaczające potrafi to być. Pamiętajcie, to nie czyjeś opinie was definiują. Nie zatrzymujcie się, tylko wy wiecie, ile wysiłku i poświęceń za tym stoi, napisała Iga Świątek. Jak powiedziałem, ta wypowiedź nabrała szczególnego znaczenia w kontekście niedawnych słów Ewy Wojdyło, bo pani psycholog wywołała spore poruszenie, poddając w wątpliwość formę psychiczną Igi Świątek. Nazwała ją głupiutką i wystraszoną, stwierdziła, że się wypaliła, że tenis starczył jej na kilka lat, zgasła jak meteor. Choć ostatecznie pani psycholog przeprosiła za swoje sformułowania, kontrowersyjny podcast też został usunięty, to reakcja Igi Świątek, pozbawiona nazwisk, jest interpretowana jako elegancka i merytoryczna odpowiedź na te słowa, które padły pod jej adresem. Ładnie się Iga zachowała, ładnie powiedziała. Super. Daria ze Śląska zaśpiewa teraz Wariatka ze swojej ostatniej płyty. Kwadrans po 16 w poniedziałek słuchacie Chili Z.

0: jest numer, który możecie kojarzyć z remiksu Kungsa, czyli francuskiego DJ-a. Tutaj jednak oryginał. This Girl, Cooking on Free Burners, stworzyli takowy właśnie. Bardzo przyjemne granie, tak sączyło się do powoli, ale przyznacie, że tego chyba potrzebowaliśmy. Jeżeli chcecie się teraz zdenerwować, to wam powiem, a jeżeli nie chcecie, to przyciście na 3 sekundy radio. Raz, dwa, trzy. To było 10 lat temu. Tak, czas leci, przebój lata tamtego czasu. 25 minut po 16, poniedziałek z Chili Z. Za moment zajrzymy na nowy album Sama Smitha, My Guy. To jest zapowiedź tego właśnie. Pięknie się nam zrobi klimatycznie, ale to tak trzeba lekko wejść w ten tydzień, myślę.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

The Nox, Sophie Tucker, Brazilian Soul w Chili Z. 21 minut i będzie 17 poniedziałkową porą. Tymczasem w czasach masowej produkcji, wszechobecnej sztucznej inteligencji i do tego cyfrowych obrazów coraz większą wartość zyskują przedmioty, które jednak noszą ślady ludzkich rąk i miejsca, z którego pochodzą. I o takiej właśnie twórczości opowie wystawa The Matter of Earth podczas paryskiego tygodnia sztuki. I to nie jest tylko kolejna wystawa, to jest sygnał, że polski design kolekcjonerski coraz śmielej zaznaczała swoją obecność na tej międzynarodowej scenie. Kuratorzy, czyli Eleonora Bojanowska i Bartosz Brylewski, proponują nam spojrzenie na ziemię, ale nie tylko jako surowiec, ale także jako pamięć, krajobraz i źródło tożsamości. Twórcy, którzy biorą udział w tej wystawie, pracują z drewnem, ze szkłem, gliną, metalem i kamieniem, ale materiał nie jest tutaj jedynie środkiem do osiągnięcia całego tego efektu, tylko stają się te materiały współautorem projektu, bo każdy obiekt jest zapisem procesu. I to właśnie ten proces jest jednym z bohaterów wystawy. Obok gotowych obiektów pojawią się filmy i fotografie, które będą pokazywać, jak powstają te kolekcjonerskie realizacje i jak wygląda relacja artystów z materiałem. Jeszcze kilka lat temu taki właśnie rodzaj tworzenia rzeczy użytkowych głównie funkcjonowały jako obrzeża tego świata projektowania, a dziś stało się to jednym z jego najdynamiczniej rozwijających się nurtów. To dlatego, że granice pomiędzy rzeźbami, użytkowym przedmiotem i sztuką coraz bardziej się zacierają i lampy, stoły czy też fotele przestają być wyłącznie funkcjonalnymi obiektami, tylko stają się unikatowymi dziełami tworzonymi w krótkich seriach albo pojedynczych nawet egzemplarzach. Polscy twórcy od kilku lat coraz częściej pojawiają się na międzynarodowych targach i wystawach, więc paryska prezentacja pokazuje, że siłą Polaków nie jest kopiowanie światowych trendów, lecz własny język projektowy oparty na lokalnym rzemiośle. Ekspozycja, która powstała we współpracy z Instytutem Polskim w Paryżu, zostanie pokazana w jego odnowionej siedzibie właśnie podczas Paris Design Week, czyli wydarzenia, które co roku gromadzi projektantów, galerie, kolekcjonerów i marki z całego świata. Wystawa The Matter of Earth od 10 września do 4 października w Instytucie Polskim w Paryżu, a wstęp na tę wystawę jest bezpłatny. Mrozu, nie ma miejsca jak dom, teraz w Chili Z.

Very Stronger. Czyli Z to za nami 10 minut i będzie 17. A to, co słyszycie w tle, no to chyba nie wymaga specjalnej zapowiedzi, bo każdy poznaje, że to boski Lenny Kravitz, I Belong to You, czyli Lenny z płyty 5. Wtedy bardzo złagodniał, ostatnio wrócił do trochę mocniejszego brzmienia. Lenny pewnie czeka na jesień, bo to jesieniara jest. W tym szalu znowu będzie występował.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: CISET. Pogoda.
1: Dziś wieczorem w wielu miejscach kraju zacznie padać i padać będzie aż do jutra, więc uważajcie na siebie, jeżeli planujecie spacery, weźcie parasole. Opady deszczu, najwięcej ich pojawi się na Mazowszu i na Podlasiu. Jutro natomiast deszczowo prawie w całym kraju, na północnym zachodzie nie powinno padać, podobnie na Podhalu, tutaj też najchłodniej 17 stopni w Zakopanem, 19 w centrum, do 21 tyle będzie jutro na zachodzie Polski.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 17:02 na moim. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Zapraszam na wspólne poniedziałkowe chillowanie. Do tego się polecamy. Muzyki mamy sporo za moment. Najnowszy singiel Artura Rojka.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Premierowo wam zagramy. Wcześniej Gabriels, Mark Ronson, Likili i Talos.

0: tak zwany power pop. Talos, czyli Z, to za nami 12 minut po 17. Tymczasem czas na nową muzykę. Artur Rojek wydał swój najnowszy singiel Mirafiori, który jest kolejną zapowiedzią jego długo wyczekiwanego albumu Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Tak, nie pomyliłem, dobrze wszystko słyszycie. Artur Rojek zapowiedział nowy album właśnie Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Ten ukaże się dokładnie 18 września. Nietypowy tytuł, ma bardzo osobiste źródło, bo są to słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura Rojka, a zdanie zrobiło na Arturze tak duże wrażenie, że postanowił je sobie wytatuować, a teraz wykorzystuje je właśnie jako tytuł nowej płyty. Pierwszy pełnowymiarowy album Rojka od 6 lat, bo przecież Kundel to był 2020 rok. I mamy nowy singiel, oczywiście Mirafiori, no to skojarzenie chyba nasuwa się samo, nazwa dzielnicy Turynu we Włoszech, tam znajduje się słynna historyczna fabryka pewnego dużego samochodowego koncernu. I oczywiście piosenka opowiada o wolności, o relacjach, o lecie, skojarzenia, wakacje, wolność, sentyment, schematy, relacje i Włochy. Tak tłumaczy Artur Rojek, podkreślił jednocześnie, że nie chce narzucać słuchaczom jednej interpretacji. Powiedział, że śpiewa z perspektywy swojej, ale z perspektywy również wielu ludzi i chciałby, żeby ta piosenka była czytana właśnie na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować ją do siebie. Chciałbym urodzić się, żebym latałem. To jest nowy album Artura Rojka, ten 18 września, za miesiąc, a później startuje trasa koncertowa Katowice, Poznań, Toruń, Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa i ponownie Katowice na koniec, to przed samymi świętami. Więc intensywny okres przed Arturem Rojkiem. Mirafiori, kolejny fragment układanki, której pełny obraz poznamy dokładnie 18 września.
1: To jest premiera nowej piosenki z Chili Z.

0: Robbie Williams. Czyli Z. Robbie Williams, który chciałem powiedzieć, rozgrzewał nas w sobotę, ale nie. On nas zaczarował, był królem soboty w Poznaniu podczas Bittersweet Festival i kupił całą publiczność zgromadzoną w poznańskim parku Cytadela swoim brytyjskim humorem, luźnym sposobem bycia, żartował, opowiadał, zagadywał i tak naprawdę to było połączenie stand-upu i koncertu. I odnoszę wrażenie, że widownia została kupiona tym wyreżyserowanym show, które oczywiście pojawia się również na jego solowych koncertach. Było wspólne śpiewanie, bardzo pozytywny klimat, nawet było dzwonienie do mamy jednej z fanek, która stała w pierwszym rzędzie. To wszystko do zobaczenia na naszym Instagramie. Robbie Williams był gwiazdą Bittersweet Festivalu, który za nami, ale spokojnie, kolejna edycja za rok, 13 sierpnia się rozpocznie. Przed nami Finas i najnowszy Leon Bridges. Wiem, że mamy sporo fanów i fanek tego artysty, a więc za moment będzie okazja do posłuchania jego najnowszego numeru w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: I to jest właśnie najnowszy Leon Bridges w Chili Z. To za nami 21 minut i będzie 18. Pozwolą Państwo, że na moment zmienimy klimat, ponieważ dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci wybitnego aktora Jana Frycza. Wiemy, że zmarł w sobotę w wieku 72 lat. O śmierci aktora poinformował kilka godzin temu Teatr Narodowy w Warszawie, który napisał, że Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem zespołu. Nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem. Dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Teatr Narodowy podkreślił, że Frycz do ostatnich chwil życia był aktywny zawodowo. Na przykład w zeszłym tygodniu rozpoczął próby do nowego spektaklu. Aktor wielokrotnie nagradzany za swoje dokonania, za role drugoplanowe w pornografii, pręgach i w filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, został nagrodzony polskimi nagrodami filmowymi Orłami. Krytycy docenili również jego karierę teatralną. Na swoim koncie miał przeszło 100 ról filmowych i telewizyjnych, a także ponad 150 kreacji teatralnych. Człowiek, który walczył z nałogiem i udało mu się walczyć, sam mówił w wywiadach, że był niepijącym alkoholikiem. Pisał bez ogródek, jak łatwo wpaść w sieć uzależnienia w środowisku artystycznym. Żegnamy, jak i cały świat aktorski, cały świat branży żegna wielkiego aktora, widzowie również i oczywiście chyba do końca życia będziemy pamiętać jego słynne Judyta, nie dramatyzuj. Jan Frycz odszedł i za to całe, za całe kreacje, które stworzył, bardzo, ale to bardzo mu dziękujemy.
1: Proszę cię, Judyta, nie dramatyzuj.

Daria zawiało. Żółta taksówka. Pytanie dość przerażająco smutne, bym powiedział. Za 10 minut będzie 18, o 18 w Pogoni za Kulturą, a teraz zajrzymy na drugi album zespołu Coldplay, a tam właśnie poza Scientist czy Clocks, numer In My Place, piękny, który idealnie sprawdza się zresztą na koncertach. Coldplay, no, czekamy na panów w Polsce, dawno nie byli, tymczasem wspomnijmy In My Place w Chilizat.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzoo w PH Zakopianka w Krakowie. Superzoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: także autorką scenariusza i zdjęć, pośrednio również bohaterką, dlatego że film opowiada o rodzinie reżyserki, jej siostrach i matce, które po latach spędzonych z przemocowym ojcem i mężem przetrwały i opowiadają swoją historię. Akcja dzieje się w małej wsi, bo mama Kamili nigdy z niej nie wyjechała. Film powstawał przez kilka lat, jest opowieścią o odwadze i poszukiwaniu w sobie siły. A festiwal w Locarno odbywa się od 1946 roku, przyznaje Lamparty. Nagradza dokumenty, ale może nawet przede wszystkim filmy fabularne. Kamila Serwicka dołącza do nagrodzonych na tym festiwalu polskich reżyserów obok Andrzeja Piotrowskiego, Krzysztofa Zanussiego i Janusza Zaorskiego. Kamili i całej ekipie filmu A teraz wiosna serdecznie gratulujemy. Wielkimi krokami zbliża się festiwal Miasto Słowa 2026 w ramach 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Kto otrzyma to prestiżowe wyróżnienie, tego dowiemy się 29 sierpnia podczas gali finałowej w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej. Przypominam, że wśród 20 książek finalistek są Rzeczy robione specjalnie Emilii Konwerskiej, Urodziny Weroniki Murek, czy esej Gęsi odpoczywają na Gotlandii Szymona Drobniaka. Czworo spośród 20 finalistów zostanie nagrodzonych podczas gali, ale festiwal rozpocznie się wcześniej, bo 26 sierpnia. Wtedy odbędą się spotkania z nominowanymi i z innymi autorami, jak również czytania performatywne czy slam poetycki. Pełen program festiwalu Miasto Słowa znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia. Pawilon tańca i innych sztuk performatywnych nad Wisłą w Warszawie zaprasza nas do wspólnego świętowania 35 lat niepodległości Ukrainy. Akt proklamacji niepodległości przyjęto 24 sierpnia 1991 roku, a już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, możemy wspólnie świętować to wydarzenie podczas Uczty Niepodległości w Pawilonie Tańca. To impreza gastronomiczno-muzyczna z marketem rękodzieła, organizowana przez kolektyw Galas. Na tarasie Palomy stworzą dla nas przestrzeń do integracji i solidarności. Tutaj swoje wsparcie okażemy poprzez taniec i wspólne jedzenie. Będą DJ sety i autorski jadłospis Saszy Skripa, który przygotuje dla nas dania ze współczesnej kuchni ukraińskiej. Na miejscu możemy wesprzeć wybraną przez siebie zbiórkę na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Szczegóły Uczty Niepodległości znajdziecie na stronie Pawilonu Tańca.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: 3:18, Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Jungle wydali zupełnie nowy album w piątek. Sunshine w listopadzie wystąpią w Polsce.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Proszę słuchać Bartka Winczewskiego, bo ma dla was bilet i te płyty. Nasza płyta tygodnia i z niej zagramy na początek tej godziny.

Mela Koteluk i Odprowadź w Chili Z. 13 minut po 18. Pozwólcie, że teraz dwa słowa o królowej, to dlatego, że wczoraj miała urodziny. Skończyła 68 lat i królowa wciąż trwa. I oczywiście nie mówię tutaj po to, że Madonna potrzebuje kolejnego medalu, żeby potwierdzić swój status. Ona już nic nie potrzebuje, nic nie musi udowadniać. Nie potrzebuje kolejnych esejów, które przypominają, jak bardzo zredefiniowała naszą popkulturę, bo myślę, że dzisiaj znacznie bardziej fascynujące jest przyglądanie się Madonie, która właśnie nie musi już nikomu nic udowadniać, że bawi się formą, eksperymentuje z tym najmłodszym pokoleniem, że wpada w objęcia Kylie Minogue, że znowu chowa się w cieniu klubowego brzmienia ze Stewartem Price'em i robi to świetnie. Dekadę temu wyznała ze sceny, że najbardziej radykalną prowokacją w całej jej karierze okazało się to, że mimo wszystko wciąż tu jest. I miała wówczas 58 lat, wyobraźcie sobie, czyli ponad 30 lat już na scenie. I wystarczająco dużo powodów, żeby już nic nie robić, bo nic nie musiała i mogła stać się żywym pomnikiem muzyki. Natomiast dzisiaj robi dokładnie to, czego wymaga się od artysty z krwi i kości, czyli sama fizyczna obecność w kulturze wciąż traktowana jest jak akt nieposłuszeństwa. I być może właśnie dlatego Madonna w tym roku fascynuje jeszcze silniej niż jeszcze 10 lat temu. Wcale nie dlatego, że narzuciła na siebie jakąś kolejną warstwę, kreując całkowicie nową personę, wręcz przeciwnie. W końcu pozwoliła sobie na luksus bycia sobą i wydała album, który jej po prostu gra w duszy. Gdy tylko Madonna przestała gonić za tymi cyferkami, za trendami, to okazało się, że te cyferki ponownie zaczęły gonić za nią. 3 lipca wydała swój najnowszy album, Confessions 2, i 10 album numer 1 na amerykańskiej liście Billboardu. Szczyt zestawienia w 4 różnych dekadach. W Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej spektakularnie, bo tutaj 13 brytyjski numer 1 jest pierwszą amerykańską artystką w historii, która królowała na wyspiarskiej liście w 5 różnych dekadach. Wreszcie. Madonna, która, jak powiedziałem, stwierdziła, że jej największą prowokacją jest trwanie. Wczoraj skończyła 68 lat. Wciąż trwa. Po 44 latach w centrum uwagi ta obecność pozostaje dziełem sztuki. Madonna świętuje, a my gramy erotykę.

omen. I'd like to put you in a trance. Veronica. Roman.

0: ktoś myślał, że Bonobo poszedł na muzyczną emeryturę, to nie. Współpracuje teraz z młodymi, zdolnymi. Bonobo, Joy Crooks, Always on Your Side, czyli Z, jedna z naszych nowości, to za nami. 25 minut po 18 mamy w poniedziałkowy... poniedziałkowe popołudnie. Nie, nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. Nie, nie, nie. Na to jeszcze przyjdzie czas. Spokojnie, do jesieni daleko. Tymczasem czytam, że jeszcze nigdy tylu turystów nie odwiedziło Polski. Europa przyjeżdża do nas na wakacje, wyobraźcie sobie. Polska ma ze sobą rekordowy rok pod względem turystyki. Nasz kraj odwiedziło ponad 20 milionów zagranicznych gości, a zainteresowanie wyjazdami nad Bałtyk, na Mazury, do Krakowa, do Warszawy czy na Dolny Śląsk cały czas ponoć rośnie. To dlatego, że Polska coraz częściej trafia na listę miejsc, które oferują dobry stosunek jakości do ceny, sprawną komunikację, sporo natury i miasta pełne historii w zasięgu jednego wyjazdu, a do tego bezpieczeństwo. No, Polska jest bezpieczna. Dane pokazują też, że liczba turystów korzystających z noclegów wzrosła z roku na rok o ponad 10%, a zagranicznych gości o niemal 12%. Więc Polska przestaje być planem B i coraz częściej staje się celem samym w sobie. To są dane Polskiej Organizacji Turystycznej i GUS-u. No to super, bardzo się cieszę. Polska jest piękna, też jeżdżę po Polsce. Polska jest super. Za moment zagramy też po polsku. Wcześniej Ameryka, panie i panowie. Lainey Wilson i John Mayer w duecie. To będzie kolejna nowość.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: Po reklamie.

Dąbrowska i Trudno mi się przyznać, czyli Z, to za nami 20 minut i miniemy się z 19. Jak wiecie, Bieszczady słyną z bycia jednym z najlepszych w Polsce miejsc do oglądania gwiazd, nie tylko spadających, ale w ogóle. W 2024 roku, podczas największej aktywności roju Perseidów, astrofotograf Marcin Rosadziński wykonał tam zdjęcie, które parę dni temu wyróżniła NASA. I jak tłumaczył, to zdjęcie wymagało wiele poświęcenia, bo jest częścią panoramy 360 stopni, które obejmuje całe niebo, stworzone z 55 pojedynczych kadrów, które zostały precyzyjnie połączone w jeden obraz, obejmujący zarówno rozgwieżdżone piękne niebo, jak i otaczający krajobraz. Wiele godzin pracy w terenie i późniejsze opracowanie każdego z 55 kadrów i dzięki temu widzimy piękne Bieszczady, które możecie zobaczyć na profilu NASA. Data publikacji nie jest przypadkowa, bo zdjęcie opublikowano 12 sierpnia, czyli w dniu, w którym Perseidy na niebie są najlepiej widoczne. I to już jest drugi obraz autorstwa Rosadzińskiego, który przedstawia spadające gwiazdy, który został wyróżniony przez NASA. Publikacja zdjęcia Perseidów jako Astronomy Picture of the Day nie jest jednak ani pierwszym, ani drugim sukcesem tego Polaka, bo w sumie ma 6 wyróżnień od NASA. Więc polecam śledzić. NASA obserwuje, więc wy też możecie. Astrofotograf Marcin Rosadziński i jego zdjęcie. W ogóle polecam serwis internetowy prowadzony przez NASA, czyli Astronomy Picture of a Day właśnie, bo tam codziennie jedno zdjęcie, które przedstawia astronomiczny, piękny krajobraz.

Hey There Delilah, Plan White, czyli Z, czyli piosenka o miłości na odległość, bo tekst przedstawia uczucia chłopaka, który śpiewa właśnie do dziewczyny, która ma na imię Delilah i obiecuje jej, że ich relacja przetrwa mimo dzielących ich kilometrów, a jego marzeniem jest wspólna przyszłość, gdy stanie się sławny. Co ciekawe, Hey There Delilah jest oparta na prawdziwej osobie, którą Tom, czyli autor tej piosenki, spotkał na studiach, a ona powiedziała, że nie jest tym zainteresowana, kiedy on powiedział, że ma już dla niej piosenkę. No, wzruszające, no ale ciekawe, czy Delilah dzisiaj żałuje. Tak się zastanawiam. 11 minut i będzie 19, a w poniedziałek słuchacie, czyli Z, o 21 Maciej Kulewicz. A ode mnie na koniec Busta Rhymes, który miał słabość do pięknych kobiet, bo była Kat de Luna, a w 2003 zdaje się roku, nawet na pewno to był 2003, zaprosił do współpracy boską Mariah Carey. I państwo stworzyli jeden z większych przebojów 2003 właśnie roku, I Know What You Want. Ciekawe, mężczyzna, który wie, czego kobieta chce? Tacy istnieją? Busta Rhymes twierdzi, że tak. I z tym was zostawiam. Jakub Lachowicz, dziękuję. Udanego wieczoru, do usłyszenia jutro.

0: reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

But I love to dress it up. I was never sad.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów. Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piorników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: na letni chillout. To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Królewicz w CZ. Zaprasza Maciej Ulewicz.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. Jest właśnie godzina 26 minut i 56 sekund. Mamy już 17 sierpnia 2026 roku. Przywitałem Was według mnie i nie tylko według mnie znakomitym remiksem, taką przedłużoną wersją utworu Alpha Dog, niejakiego Enfant Terrible brytyjskiego alternatywnego popu. Baxter Dury swego czasu gościł na znakomitym festiwalu Inside Seaside w Gdańsku. W tym roku też ta edycja zapowiada się znakomicie. Między innymi będzie Jessie Ware. No tak, a ja wracam do Baxtera Dury'ego, ponieważ niedawno ukazała się tak zwane Albaroni Versions, czyli właśnie zremiksowane i wydłużone przez współpracownika Baxtera Dury'ego, Paula Epworta, takie inne trochę wersje tych znakomitych, niesamowitych utworów z płyty Albaroni. No a cóż jeszcze dzisiaj nas czeka? Oprócz takich moich refleksji związanych z takim długim weekendem, który spędziłem i na północy Polski, i na południu Polski, i chciałbym się właśnie z Wami podzielić bardziej i mniej pozytywnymi refleksjami w związku z tym i zapytać się Was o pewne rzeczy, no to przygotowałem dzisiaj trochę soulu, trochę jazzu, trochę muzyki etnicznej, trochę muzyki elektronicznej, czyli jak zawsze będzie bardzo, ale to bardzo muzycznie, ekumenicznie. Będzie troszeczkę afrykańskiego jazzu. No, znacie audycję Królewicz, wiecie, co tutaj najbardziej lubiane przeze mnie jest. No i tak właśnie na dobry początek obok Baxtera Dury'ego moje odkrycie sprzed, no, od kilku miesięcy. Brytyjska wokalistka, kompozytorka, modelka, jednocześnie ilustratorka i rzeźbiarka o egipskich korzeniach, Alevia, z jednym utworem z najnowszej płyty Zero Cairo FM. Później pojawi się taka sympatyczna grupa z Bristolu, Elder Island, z piosenką Ordinary Love, no i zespół Faithless. Ci z Was, którzy byli niedawno na koncercie zespołu Faithless na festiwalu, pod którym mieliśmy, nad którym, przepraszam, mieliśmy patronat, czyli festiwalem Bittersweet w Poznaniu. Bardzo proszę, napiszcie, no jak ten koncert, no bo te rzeczy są tutaj na tej ich ostatniej płycie po prostu znakomite. maciej.ulewicz@czyliz.pl, czyli Alevia, Elder Island i formacja Faithless. Zapraszam.

Faithless, Peace and Noise z nas, ten z ostatniej płyty zatytułowanej Champion Sound, a ja tylko uważnym słuchaczkom i słuchaczom chciałem przypomnieć, że pamiętna piosenka tego brytyjskiego zespołu, która zrewolucjonizowała współczesną taneczną elektronikę, czyli piosenka Insomnia, myślę, że wszyscy doskonale pamiętają. Przypominam, że skończyła ponad 30 lat. Z tej okazji niedawno też została wydana specjalna płyta z różnymi wersjami i remiksami tego niesamowitego, absolutnie niesamowitego utworu. To były takie różne odmiany współczesnej, tanecznej elektroniki z elementami etniczno-arabsko-afrykańskimi, czyli Alevia, typowo brytyjskimi, czyli formacja Elder Island i Faithless, no i oczywiście Baxter Dury. 20:21, nie, to już będzie w tym momencie dokładnie 22 minuty po godzinie 20, czyli od tego czasu słuchacie, no, dobrze wymyślonej audycji dzisiaj muzycznej, bo oprócz tej elektroniki takiej, której właśnie teraz słuchamy, rozrywkowej, za chwileczkę będzie trochę tej elektroniki bardziej alternatywnej, ale zanim to nastąpi, pojawi się, no ja sobie tak dla potrzeb dziennikarskich i własnych szufladek muzycznych w głowie, nazwałem, że formacja i Fulki, taka afrykańsko-brytyjska formacja i Fulki, no jest jeżeli nie konkurencją dla formacji Nubian Twist czy Ezra Collective, to na pewno jest jakimś ich powinowatym, ze względu na to, że grają bardzo dobrze i fantastycznie łączą soul, jazz, elektronikę i klimaty afrykańskie, w czym i z czym kojarzą mi się właśnie również zespoły Nubian Twist i Ezra Collective. Później pojawi się kolejny brytyjski artysta, jeszcze bardziej alternatywny. Swego czasu mieliśmy dużo z nim do czynienia, kiedy prezentowałem jego dyskografię. Pan się nazywa, ukrywa się pod pseudonimem LA Priest. No i będziemy mieli do czynienia z jego absolutnie nowym utworem zatytułowanym Rayon. No i kolejny gołąb, taki mroczny, elektroniczny gołem. Oczywiście znowu brytyjska formacja. No właśnie, trochę się zrobiło w Wielkiej Brytanii dużo w dzisiejszym Królewiczu, przynajmniej na początku. Formacja Krala Dust, znakomita formacja Krala Dust z utworem Fever. No to cóż, chyba najwyższy czas, abyśmy posłuchali. Obiecuję, że po tym będzie mój ulubiony od kilku miesięcy elektroniczny album francusko-algierskiej formacji Acid Arab, ale to za chwilę.

0: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
1: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

najnowszy utwór brytyjskiej formacji Krala Dust Fever. No i czekamy na ich nową płytę, która według mnie powinna ukazać się jeszcze w tym roku, z racji tego, że znamy już dwie nowe piosenki tej świetnej formacji, a tych bardzo niecierpliwych oczywiście odsyłam do równie znakomitej, naprawdę bardzo, bardzo dobrej, bardzo transowej, bardzo hipnotycznej i bardzo klimatycznej płyty An Echo of Love z roku 2025, dokładnie można powiedzieć sprzed roku, bo 22 sierpnia miała miejsce premiera tej płyty. No i teraz o godzinie 20:39 ja właśnie chciałem podzielić się z wami pewną drobną refleksją, no bo mam bardzo mieszane uczucia, no i muszę, no po prostu muszę, bo chciałbym, żeby się wszyscy o tym poniekąd dowiedzieli, chociaż być może na pewno zdają sobie z tego sprawę i doświadczają takich rzeczy. Ostatni weekend z piękną pogodą oczywiście, gdzie cała Polska wyjechała na różne wywczasy nad morze, w góry, na plażę czy nad jeziora. Ja spędziłem nad jeziorem Gowidlińskim. Z moimi przyjaciółmi polsko-hiszpańskimi wybraliśmy się do tego przesympatycznego kaszubskiego miasteczka. No i oczywiście wiadomo, jezioro, spacery, kąpiele. No ale właśnie, te kąpiele, te supy, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie sytuacja, której doświadczyłem. A doświadczyłem, moi drodzy, Polski. I to takiej Polski, o której od dawna nie mam pojęcia i z którą tak naprawdę nie mam do czynienia, bo jakoś przypadkiem bądź nie przypadkiem udawało mi się unikać. Mimo zakazów wjazdu, droga przy jeziorze, pół metra od brzegu jeziora, zawalona samochodami i rodzinami z psami, z grillami wielkości ciężarówki, z muzyką wyjącą z głośników w lesie. Zaznaczam, że jesteśmy w lesie, z piosenkami typu dalej, dalej, nie, nalej, nalej, a butelkę podaj dalej. Grill śmierdzi, ludzie palą ogniska, wrzeszczą, psy szczekają. Piękne miejsce. Obok kolejna plaża. Dwa ogniska na plaży. Moja hiszpańska znajoma pyta się mnie, ale jak to tu u was w ciągu dnia można palić ogniska na plaży? W Hiszpanii za to jest natychmiast olbrzymi mandat i od razu sprawa sądowa. Tak samo, a dlaczego oni parkują tutaj nad samym jeziorem, kiedy jest zakaz? No i próbowałem to wytłumaczyć. Obok czwórka młodzieży męskiej w klimatach lekko dres po wypiciu hektolitrów piwa leży nieprzytomna na ziemi. Kolejne psy szczekają, kolejni ludzie palą ogniska nad samym jeziorem. Śmierdzi to potwornie. No i mamy taki piękny weekend nad pięknym jeziorem na Kaszubach. Nikt nie reaguje, nikt nikomu nie zwraca uwagi. Obrzydliwa muzyka gra i wszyscy spędzają czas. I ja się letni. Ja się tak zastanawiam, naprawdę lubicie tak odpoczywać? Naprawdę nie przeszkadza nikomu to, że przeszkadzasz innym swoją muzyką, swoim zachowaniem i wszystkim? No nie wiem, jestem bardzo zmartwiony, jestem przerażony. I to jeszcze było wszystko w taki sposób bardzo, bardzo agresywny. A jezioro Gowidlińskie piękne, policji nie było, nikt nie reaguje na te rzeczy, jakby wszyscy mieli to kompletnie gdzieś. No, mnie jest smutno. W związku z tym teraz posłuchajmy sobie dobrej muzyki, bardzo dynamicznej, bardzo elektronicznej i bardzo etnicznej. Acid Arab z najnowszej płyty.

Ależ to jest dobry album. Acid Arab, płyta nazywa się Resonance i wyszła kilka tygodni temu i ja prezentuję ją wam z wielką przyjemnością. No już praktycznie w całości wszystkie numery. W tym ostatnim utworze śpiewała Najwa Nimri, taka hiszpańska aktorka i wokalistka o arabskich korzeniach, a w pierwszym utworze Ziny śpiewała pani, która się nazywała Radia Manel albo Radia Manel. Bardzo ładne imię Radia, prawda? Tak jakoś mi się skojarzyło. Jeżeli mielibyście ochotę odnieść się do moich refleksji związanych ze sposobem spędzania czasu przez Polaków na wakacjach, które w sposób wręcz skandaliczny, żeby nie powiedzieć chamski, zakłócają przestrzeń publiczną innym odpoczywającym, to będę bardzo zobowiązany za kontakt. maciej.ulewicz@chillized.pl. No a teraz uspokajamy się trochę dziewczynami, czyli siostrami zespołu eBay, ale nie z ich najnowszej płyty, bo tę już zaprezentowałem wam w całości, tylko z racji tego, że słuchaliśmy najnowszej płyty eBay, posłuchajmy teraz płyty takiej drugiej w ich dyskografii, która się cudownie nazywała, bo nazywała się po prostu Ash i na przykład w jednym z utworów wystąpił na saksofonie znakomity Kamasi Washington, ale to dopiero po następnej godzinie. Teraz Away, Away, tam nie będzie tego saksofonu. Będzie w kolejnej piosence.

To były siostry eBay, zespół eBay, duet eBay, dziewczęta, które mają na swoim koncie 4 znakomite albumy, jeden ten ostatni wydany dosłownie kilka tygodni temu, śpiewają w języku Yoruba, śpiewają po angielsku, śpiewają po francusku i po hiszpańsku i tworzą bardzo autorską, ciekawą muzykę. No i jak same słyszałyście, sami słyszeliście, potrafią zaprosić na swoje płyty takich znakomitych twórców, jak chociażby Mala Rodriguez czy Kamasi Washington. 21:11 i 30 sekund po niej i teraz zapowiedzi polskich płyt, które ukażą się jesienią. Wystąpią za chwilę 4 kobiety, 4 wokalistki, 4 artystki, które cenię sobie ze wszechmiar i stali słuchacze, stałe słuchaczki na pewno już się domyślają, aczkolwiek powiem tak, dawno nie słyszałem nowej Pauliny Przybysz i bardzo się na nią cieszę tutaj w specjalnym, zagranicznym, że tak powiem, duecie. Pojawi się Iza Kowalewska, Paulina Przybysz, Misia Furtak i Maja Kleszcz i 4 właśnie te płyty. Tych albumów możemy spodziewać się jesienią. Iza Kowalewska, cudownie liryczna, taka biało-soulowa, o dużo ciemniejsza, ciemniejszo-soulowa Paulina Przybysz, alternatywna pop-rockowa, no, bardziej rockowa bym powiedział, Misia Furtak i Maja Kleszcz, znakomita wokalistka i kompozytorka. No, myślę, że z płytą, która bardzo poważnie zmieni jej karierę. Ciekawy jestem, jak wam się podobają te piosenki. Każda inna, każda dobra. No i za często tych piosenek nie usłyszycie na innych.

500 milionów lat mówi tak na to świat Eon Maja Kleszcz ze zbliżającej się płyty, wcześniej Misia Furtak i Drugi Brzeg również ze zbliżającej się płyty, Paulina Przybysz podobnie z piosenką Walnut, bardzo taka soulowa, świetna kompozycja, oraz Zapalenie uczuć Iza Kowalewska z płyty o tym samym tytule, która ukaże się z tego co rozumiem pod koniec września. 21:27 w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. No i teraz myślę, że dla wielu i młodszych i starszych, ale tych co lubią po prostu muzykę na dużym poziomie, czyli muzykę soulową, jazzową i R&B. Za chwileczkę wystąpią dwie genialne wokalistki, z tym jedna z tych wokalistek jest jeszcze wybitną basistką, kontrabasistką, kompozytorką, producentką, zdobywczynią nagród Grammy. No można by mówić o tej osobie wiele. Ja myślę, że rzeczywiście zasłużyła absolutnie na taką autorską, dedykowaną audycję z utworami tylko z jej repertuaru. Mowa tutaj oczywiście o Michelle Deoncello. Już niedługo, no za jakiś czas, za 2 miesiące, jej nowa płyta zatytułowana Synonym, no Synonym chyba tak się mówi po angielsku, która to płyta będzie zawierała covery, o dziwo, standardy muzyki wszelakiej z niesamowitymi postaciami. I ja właśnie dzisiaj już za moment w tej chwili w Królewiczu zaprezentuję wam 2 utwory. Ten pierwszy już znacie, no genialny duet z Cynthia Erivo, pamiętający czasy, znaczy ta piosenka, no autorstwo wiadomo, George Michael i Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me, no i tutaj Cynthia Erivo i właśnie Michelle Deoncello w zaskakującej nowej wersji, no ale wiadomo, no Michelle nie robi standardowych coverów, bo po prostu nie mogłaby. No i kolejny utwór uwolniony z tej płyty, z tego synonimu, która to płyta zbliża się naprawdę wielkimi kroki. Bardzo mnie to zaskoczyło. Ja bardzo lubię Cat Power, oczywiście. Tą taką, taką delikatną, folkową, przyciszono bluesową sytuację wokalną. No i Michelle Deoncello, wiadomo. No ale to, że te dwie panie wezmą na warsztat piosenkę zespołu Human League, Don't You Want Me, no to zrobiło to na mnie duże wrażenie i zaskoczyło mnie bardzo. No posłuchajcie sami. Ja myślę, że ta płyta będzie po prostu fenomenalna. Bardzo, bardzo wyrafinowana muzycznie i aranżacyjnie, ale i po prostu znakomita.

Ciekawy jestem, jak będą brzmiały kolejne utwory i co to będą za piosenki. Podzielę się tymi informacjami z wami już na pewno w najbliższym Królewiczu. Michelle Deoncello i Cynthia Erivo, Knew You Were Waiting For Me, oraz wcześniej Cat Power i Michelle Deoncello w piosence Don't You Want Me, Baby. No właśnie, ciekawy jestem, no i jak znajdujecie taką wersję, takie wersje tych, no, znanych standardów muzyki pop, tutaj w wykonaniu takiej, no, takim bardzo soulowo, jazzowo, R&B. Bardzo jestem ciekawy. maciej.ulewicz@chillyz.pl, ale mniemam, suponuję, jestem wręcz przekonany, że te utwory na pewno w waszych uszach i mózgach znajdą absolutną aprobatę. No i zgodnie z naszą zgodnie z naszą jazzową tradycją, wiadomo, że ta końcówka poniekąd audycji zawsze należy do jazzu, tym bardziej, że jak pamiętacie, w roku 2026 świętujemy stulecie urodzin dwóch gigantów jazzu, Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. No i właśnie, mamy takie rzeczy, dzieją się takie rzeczy. Genialna płyta Nicholasa Paytona i Butchera, i formacji Butcher Brown, poświęcona właśnie twórczości Johna Coltrane'a i Milesa Davisa, i kolejny utwór z tego albumu zatrzymanego razu Supreme Blue, to będzie kompozycja Flamenco Sketches. No a później Duke Ellington z samym Johnem Coltrane'em w oryginale, bardzo proszę, The Feeling of Jazz. Znakomita muzyka, rewelacyjna na ten czas. Dobrze, że znalazłem parasolkę. Wiedziałem, że będzie padać, zapomniałem wziąć parasolki z domu. Na szczęście w moim radiu wszystko, co potrzebne, to znajdę.

Tak właśnie brzmiał niezwykły duet Johna Coltrane'a i Duke'a Ellingtona, utwór The Feeling of Jazz, a wcześniej Flamenco Sketches z płyty poświęconej Milesowi Davisowi i właśnie Johnowi Coltrane'owi z okazji stulecia ich urodzin, bo panowie urodzili się w tym samym roku. Niesamowite absolutnie w 1926 roku. Nicholas Payton i formacja Butcher Brown, Flamenco Sketches, płyta genialna płyta, po prostu znakomita. Mam nadzieję, że wy również macie takie samo zdanie na temat tego albumu, który prezentuję już od jakiegoś czasu. No i cóż, przyszło mi się pożegnać z wami, bo taki to nadszedł czas. Mam nadzieję, że uda mi się przetrwać ten warszawski deszcz, który w tej chwili no, dosyć intensywnie sobie poczyna w stołecznym mieście. No i chciałbym się pożegnać utworem no, o tyle znamiennym, że jest to utwór poniekąd instrumentalny, skomponowany i wyprodukowany przez jednego z najwybitniejszych producentów muzyki elektronicznej współczesnej dzisiejszych czasów, który to producent i kompozytor odszedł od nas prawie miesiąc temu. I tak właśnie już wcześniej chciałem zakończyć moją audycję, kiedy dowiedziałem się, że Williama Orbita już z nami nie ma, a przecież jeszcze niedawno z okazji chociażby premiery nowej płyty Madonny, ja przypomniałem wam jego fenomenalną płytę Strange Cargo 3 z roku 1993. No bo przecież to on stoi za tym niezwykłym, rewolucyjnym, można powiedzieć, albumem Madonny Ray of Light i wieloma albumami innych znanych wykonawców. No więc cóż, moje drogie, moi drodzy, niech tak już będzie. William Orbit, który gra już w zupełnie i komponuje w zupełnie innych formach, że tak powiem. Wielka szkoda. A Touch of the Night z płyty Strange Cargo 3. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Dobranoc. Do usłyszenia już w najbliższy czwartek.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.

Like,

0: Cut and Chill. Cut and Chill в Chili Z.
1: If this body was a house,

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chillz w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chillz. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chillz. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Utilizad.
1: Heaven, I'm in heaven.